0: K2 Biała Podlaska.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Nie, zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Uwaga mieszkańcu, masz realny wpływ na to, jak wygląda twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1, Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1, Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
8: Cześć, kłonie się Bartek Ważny. Na bielskich termometrach dzisiaj zdecydowanie wyższe wskazania niż ostatnio, do 26 kresek. Cały dzień zapowiada się bardzo słoneczny, do tego bez silniejszych porywów wiatru, no tylko o poranku jeszcze kilka chmur, ale potem już naprawdę się bardzo rozpogodzi. Najbliższe opady deszczu czekają nas dopiero w czwartek, a do tego czasu zrobi się jeszcze goręcej. Jutro 30 stopni, ale we wspomniany czwartek już tylko 18 kresek.
9: Jest szósta, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Polska podarowała myśliwce po rosyjskim ataku na Ukrainę. RCB wysłało alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Te zostały jednak już odwołane. Zagrożenia w Polsce nie ma. Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Rannych zostało co najmniej 6 osób. Uszkodzone są budynki mieszkalne i szkoła, a pod gruzami mogą być uwięzieni ludzie. Proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. W Warszawie ruszyła sprawa dotycząca odpalenia przez niego granatnika w budynku Komendy Głównej Policji. Szymczyk początkowo był w tej sprawie pokrzywdzonym. Później prokurator postawił mu zarzuty. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Rzucił jedynie krótko, że wszystko powiedział na rozprawie. Dziennikarze nie mogli w niej uczestniczyć, bo decyzją sądu proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd tłumaczy to m.in. sytuacją bezpieczeństwa kraju. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika. Za pierwszy z zarzutów grozi mu nawet do 8 lat więzienia, za drugi do 5 lat.
9: Rekrutacja na krakowskich uczelniach dobiega końca. Większość kierunków jest już zapełniona. To jednak nie koniec. Na części uczelni wciąż trwają zapisy. Są też kierunki, na których zostały ostatnie wolne miejsca.
11: W tym momencie jesteśmy już na takim etapie rekrutacji, że prowadzimy tylko oczywiście nabory uzupełniające na tych studiach, na których pozostały jeszcze wolne miejsca. Znajdziemy takie studia zarówno w grupie studiów pierwszego stopnia jednolitych magisterskich, natomiast tu ich będzie zdecydowanie mniej.
9: Szczegółowe harmonogramy i listy wolnych miejsc można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.
1: SK2 Sport.
9: Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polka przegrała z Qinwen Zhen 6-7-3-6. Świątek świetnie zaczęła mecz, prowadziła 5-0 i miała piłki setowe. Chinka odwróciła losy spotkania i wygrała 7 gemów z rzędu. To pierwszy od 5 lat sezon, w którym Świątek nie zdobędzie wielkoszlemowego tytułu. Błysk Polaków grających w Turcji. Kacper Kozłowski i Kacper Tobiasz bohaterami Gaziantep. Kozłowski strzelił 2 gole, Tobiasz obronił rzut karny. Ich drużyna wygrała 4-2 z Göztepe.
12: Piękny dzień nam się rozpoczyna, to jest wtorek, 2,5 minuty po godzinie 6. Piękny dzień, dlatego że dzisiaj na przykład mamy Dzień Marzyciela. Jeżeli marzycie o czymś najlepszym, to mamy najlepsze polskie hity, 100% polskich hitów, tylko w Radiu SK2. Tak więc już zaczynamy, gramy. Na początek pani Sanach. Ostatnio Grzegorz Brampuł powiedział, że bardzo lubi panią Sanach. No to z dedykacją dla wszystkich Grzegorzów.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: Ale nie tylko.

0: No właśnie, pospałoby się jeszcze troszkę, tym bardziej, że dopiero po 6:10, ale nie, moi drodzy, bo to będzie naprawdę bardzo dobry dzień, bardzo słoneczny w wielu punktach i częściach kraju, tak więc no, korzystajmy z niego. Im wcześniej wstaniecie, tym więcej tego dnia dla was będzie. 6:10, patrzymy sobie w kalendarz, co też to dzisiaj nam przynosi ten kartkowy skurczybyk. No i mamy 8 dzień września, wtorek, imieniny Radosław, Maria, Adrianna, Adrian, Marianna, Alan, Adam, Zenon, Adriana, Sergiusz, Teofil, Nestor, Eusebiusz, Radosława, Serafina, Wiola i Amon. No to wszystkiego dobrego dla wszystkich Amonów i każdego kolejnego solenizanta. Mamy też dzisiaj Dzień Marzyciela, o czym mówiłem. Mamy też Dzień Dobrych Wiadomości. To jest bardzo ciekawy dzień, moi drodzy. Tak się zastanawiałem, co ja wam dobrego powiem. No i dzisiaj u mnie będą same smakowite kąski. Tak więc do godziny 9:00 dużo dobrego na antenie Radia SK2, ale chciałbym też dużo dobrego od was usłyszeć. 726-826-826 albo Messenger, tam można pisać, tam można się nagrywać, można wysłać też do mnie SMS-y, a dlaczegoż by nie. Dzisiaj zbieram same dobre informacje. Jeżeli chcecie coś dobrego przekazać światu, no to antena jest wasza. 726-826-826, Messenger, SMS-y, wszystko do waszej dyspozycji. Dobre wiadomości dzisiaj w Radiu SK2, mile widziane.
1: SK2.
0: Linia odblokowana, czekam na telefony, czekam na SMS-y, czekam na głosóweczki i na wszystko, co wam dobrego przyjdzie do głowy.

0: Oj, stało się. Dużo się dzieje w waszym życiu i dużo dobrego. Na przykład Ela napisała do mnie przed chwilą na Messengerze: dobrą dla mnie wiadomością jest to, że lecę z mężem w piątek do Grecji na urlop, ale również z ostatnich wiadomości jest to, że ty, Jarząbku, wróciłeś z urlopu, od razu lepiej się słucha radia. Pozdrawiam z Dublina, Ela i Rafał. Pozdrawiam również bardzo serdecznie. O, jak mi się zaczerwieniły policzki. Byłoby to widać, gdyby nie to futro na twarzy. Mam też głosóweczkę od Damiana. Halo, halo, odbieram głosóweczkę.
1: Dobry i słodki Jim Mute jest głos Jarząbka. Oraz tego też zacnego, znanego na W.
0: O, ludzie, co tu się dzieje? Dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, moi drodzy. Dzień dobroci, dzień wszystkiego dobrego, a nie dzień Jarząbka. SK2. Chociaż muszę przyznać, że ja też jestem dobry.

0: 25 minut po godzinie 6. Dobry, szybki kawałek, taki energetyczny, taki, żeby się obudzić. No i właśnie z tym obudzeniem i pobudzeniem jest problem. Przeglądamy sobie dzisiejsze gazety. Super Express donosi, że Prawo i Sprawiedliwość ma plan na zwycięstwo. Ten plan przedstawił prezes Jarosław Kaczyński, który tłumaczy, że jego partia znów zdobędzie serca Polaków. Jak mówi prezes Kaczyński, jesteśmy właściwie jedyną demokratyczną formacją w Polsce, przekonywał prezes PiS. Musimy się właściwie dzisiaj obudzić. No i problem będzie z tym obudzeniem, jeżeli ktoś na przykład w partii pana Kaczyńskiego jest śpiochem. Ale spokojnie, pan Jarosław już wie, jak odróżnić śpiocha od nieśpiocha.
1: Samce mogą się odwracać i tak chrumkać.
0: SK2. Prawdopodobnie, przyznajcie się, odwracamy się na drugi bok i chrumchamy.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiesz, czego mi brakuje?
13: Więcej miejsca?
12: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
13: Ogrodu na poranną kawę?
12: Tak.
13: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
12: Dokładnie tak.
13: To chyba czas na Strumykowa Residence.
14: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
12: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
14: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
15: I po reklamie.
16: Dzisiaj zrobi się prawie że gorąco w Białej Podlaskiej. Na termometrach zobaczymy 26 stopni, a to całe 6 kresek niż mieliśmy wczoraj. Poranek jeszcze trochę pochmurny, ale potem powinno być się bardzo słonecznie. Dzisiaj już także ciśnienie będzie w normie, czyli wczorajsze bóle głowy u meteopatów bialskich dzisiaj raczej nie powinny się powtórzyć. Dzisiaj także bez silniejszego wiatru. A w tym tygodniu będzie jeszcze cieplej. Jutro w Białej do 30 kresek na termometrach.
17: Zbliża się 6.30. Paulina Horbatowska, to są newsy. Eski 2. Ogromny pożar w Wilkowie pod Złotoryją. Płonie skład opon, ten sam, który spłonął 3 lata temu. Z ogniem walczy około 30 zastępów straży pożarnej. Do tematu będziemy wracać. Tragiczny finał poszukiwań 27-letniego Polaka w słowackich Tatrach. Ciało turysty odnaleziono w północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w góry w niedzielę rano, później nie było z nim kontaktu. W poszukiwaniach uczestniczyli ratownicy, śmigłowiec, drony i psy ratownicze. Roboty wyszły na ulicę Warszawy. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się około 30 humanoidalnych robotów. To pokaz rozwoju robotyki. Ma też zwrócić uwagę na wyzwania, jakie niesie szybko rozwijająca się technologia.

0: Tańczyć nie będziemy, bierzemy ściereczkę i bierzemy odkurzacz, bo też pierwszy dzisiaj kącik odkurzający. Czyli taka sprawa, że przypominamy sobie, co się wydarzyło tego dnia, no ale nie tego roku oczywiście, na świecie, czyli wracamy do starych newsów, odkurzamy je i serwujemy wam na nowo. Proszę bardzo, kilkaset jamników za swoimi właścicielami przeszło w niedzielę przez Kraków w 19. Marszu Jamników. W konkursie najdłuższego zwyciężył krakowianin Nadim. O długości 82,5 cm pisał portal WP.pl 8 września 2013 roku. No to był najdłuższy jamnik, 82,5 cm. Inne jamniki były dużo krótsze. Może dlatego, że było zimno?
1: SK.

0: Wybaczam. Wybaczam, mój drogi. Wybaczam ci wszystko oczywiście. 12 minut po godzinie, do godziny 7. Już mamy, moi drodzy, 6:47. Gdyby ktoś się skołował tym, co powiedziałem przed chwilą, to już tłumaczę. No i odbieram cały czas telefony i wiadomości od was w temacie tych dobrych wiadomości. Jeżeli macie coś dobrego dzisiaj do przekazania światu, to zapraszam. 7268 26 826 albo Messenger. Może spotkało was to dobrego, to też można się tym pochwalić, tak jak nasza słuchaczka.
1: Mnie dzisiaj rano spotkała bardzo dobra herbatka z dzikiej róży, którą zrobił mi mąż.
0: O jak ci dobrze, o jak ci dobrze, ale uważaj, bo jak mąż coś robi z samego rana, jeszcze przed 7, to on czegoś chce. No cwaniak, czegoś musi chcieć, no. SK2. Pytanie tylko czego? 7268 26 826 albo Messenger. Dzień dobrych wiadomości dzisiaj, czyli dobre wiadomości dzisiaj w Radiu SK2, oczywiście mile widziane. Pochwalcie się czymś dobrym.

0: No i po co komu tyle kasy, no? Gdzie ją schować, gdzie ją włożyć, prawda? NA Kamień z emisem Love na 4 minuty. Do godziny 7, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2, a w tych newsach będzie też coś dla grzybiarzy. No i właśnie, ja też mam coś dla grzybiarzy. Wyjdę trochę przed szerach, bo kiedy pojawią się grzyby? No otóż eksperci od grzybów mówią, że pierwsze grzyby mogą się pojawić już 1 do 2 dni po deszczu. Ale ten czas zależy od wilgotności gleby, temperatury i gatunku grzyba. Ja się z ekspertami troszkę nie zgodzę, moi drodzy, absolutnie, że nie, bo na przykład u mnie prawdziwki pojawiają się przy odpowiedniej wilgotności ścian na wiosnę.
1: SK2.

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie – okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34, telefon 506-959-506. Okulary to wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
8: I po reklamie.
9: Jak to poranku, coraz większy ruch na bialskich ulicach, nie tylko na wjazdach do centrum od strony Artyleryjskiej czy Zamkowej, ale także na Jana Pawła II, na Brzeskiej, no i oczywiście jak w ostatnich dniach na Terebelskiej będzie trzeba odstać swoje. A za to w prognozach pogody bardzo dobre informacje, tylko poranek jeszcze pochmurny w Białej, potem powinno być bardzo słonecznie, a dzisiaj na bialskich termometrach doczekamy się nawet 26 stopni. Jutro będzie jeszcze goręcej, 30 kresek, ale w czwartek już 18.
10: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
11: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii.
10: A to wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Teraz z użyciem dronów atakowana jest m.in. zachodnia Ukraina. Pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotoryi na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł wczoraj wieczorem. Z pożarem walczy około 30 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzą akcję na zmianę. Gaszenie składowiska wciąż trwa.
12: Prowadzimy teraz działania, które mają za zadanie nie dopuścić się do rozprzestrzenienia tego pożaru na pozostałe części tych opon. Czekamy na ciężki sprzęt typu koparka i będziemy to przerzucać i przelewać tak, żeby ten pożar nam się ugasił.
10: Mówi Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. Płonące opony powodują duże zadymienie. Strażacy apelują, żeby zamknąć okna i unikać wychodzenia na zewnątrz. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Jest to samo składowisko, które płonęło już 3 lata temu. Tamta akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Jesienny wysyp grzybów dopiero przed nami. Już teraz można jednak znaleźć sporo ładnych okazów. Na grzybowy boom trzeba jednak jeszcze poczekać. Potrzeba więcej deszczu i ciepłych nocy.
8: Eska 2 Sport.
10: Bolesna porażka Igi Świątek w US Open. Polkę w 1/8 finału zatrzymała Qin Wenzhen. Świątek świetnie zaczęła mecz, prowadziła 5-0. Później Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. Drugi set także padł jej łupem. Jen wygrała 6-3. Świątek straci szansę na kolejny wielkoszlemowy tytuł, a w rankingu spadnie na 9 miejsce. Dwa remisy na zakończenie kolejki Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Pogoni Szczecin z Wisłą Płock.
8: No i mamy już prawie 3 minuty po godzinie 7. Dzisiaj w kalendarzu również dzień alfabetyzacji, czyli uczymy się alfabetu na przykładzie 100% polskich najlepszych hitów. My mamy te hity w obfitości od A do Z.
13: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: A początek tej godziny sponsorują 3 literki O, N i A. 3 minuty po godzinie 7. Jarząbek, kłaniam się bardzo, bardzo nisko, na tyle, na ile mi brzuch pozwala.

0: bez końca.
1: Czy ktoś jest tym zdziwiony? Bo ja nie. Ja nie jestem zdziwiony absolutnie tym, że Oskar Sims w kawałku Bez końca okupuje pierwsze miejsce naszej polskiej gorącej dwudziestki. Tak jest, moi drodzy, to jest numer jeden ostatniego notowania. A kto będzie numerem jeden kolejnego notowania, które już w piątek po 18:00? To jak zawsze oczywiście wszystko w waszych rękach i klawiaturach. sk2.pl. Cały czas macie czas na to, żeby wejść na naszą stronę, no i zagłosować. Jeżeli wam się któryś kawałek podoba, to dajecie plusa, jeżeli nie podoba, to dajecie minusa. Ja jestem bardzo zadowolony, że mój ulubiony utwór Tańczę od męskiego grania jest cały czas w czołówce, czyli numerem dwa jest on. Być może jeszcze wskoczy na miejsce pierwsze, dlaczego by nie. No a na razie na samym dole BRO, Bledka, Kuba i Kuba, ale to się oczywiście wszystko może zmienić. Ostatni będą pierwsimi, pierwsi mogą być ostatnimi. No i drodzy, to wy jesteście wyrocznią. sk2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie, a kolejne notowanie w piątek po 18:00.
2: SK2.

0: Ależ to było dobre. Grzegorz Chyży na 18 minut po godzinie 7. Dobra wiadomość jest też taka, że takich hitów mamy dużo więcej. 100% polskiej muzyki tylko u nas w Radiu SK2. No i dzień dobrych wiadomości oczywiście. Jeżeli macie jakąś dobrą wiadomość, którą chcecie się podzielić, to zapraszam. 726-826-826. Nasza sekretarka przyjmuje takie dobre wiadomości. Jest też Messenger, gdzie można pisać albo nagrywać głosówki. Oto odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, czy coś dobrego się komuś przydarzyło?
1: Dzień dobry. Ja chciałam się pochwalić, że mój wnuk zdał studia na piątkę.
0: No brawo, czyli obrona jak najbardziej udana. W ogóle ci studenci to są, zauważcie, bardzo porządni ludzie. Tak, wszyscy bronią magistra, ale żaden go jeszcze nie zaatakował. SK2. Ze złych wiadomości zła jest taka, że pani wnuk niestety ministrem nie zostanie, bo minister sobie wykształcenie wymyśla.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 25 po siódmej. No, mówiliśmy o tym już w newsach, więc tylko przypomnę, że ruszył proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka w związku z wybuchem granatnika w komendzie głównej policji. Pamiętacie tą wielką aferę, kiedy to budynek został w jakiejś części tam zniszczony, bo granatnik się przez przypadek w pokoju odpalił. No i ciekawą linię obrony wtedy przyjął komendant. Mówiono wtedy, że no, to był głośnik, że to wyglądało jak głośnik, że to miał nie być granatnik, tylko z tego miała płynąć muzyka, prawda? No nikt nie dał temu wiary wtedy, bo popełniono jeden błąd. Mówiono, że to jest głośnik, a powinno się powiedzieć, i to radzę panu komendantowi, żeby tak się teraz tłumaczył przed sądem, że to jednak nie był głośnik, tylko no nie wiem, no boombox.
2: SK2.

0: Angielski dla dzieci?
1: Tak.
0: A dla dorosłych?
1: Też.
0: Dla młodzieży?
1: Oczywiście.
0: Czyli dla każdego?
1: Dokładnie.
0: A co z LIO English?
1: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
0: A dorośli?
1: Dorośli też mają swój angielski.
0: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
1: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
14: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
15: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
16: To będzie dla mnie zaszczyt.
17: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
18: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
19: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
23: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
24: Kia. Movement that inspires.
25: I po reklamie.
26: Na bialskich ulicach trwa poranny szczyt komunikacyjny, przez co zwolnić się trzeba nie tylko w centrum, najbardziej na Zamkowej oraz na Artyleryjskiej, no ale cały czas na przebudowywanej Janowskiej, niedaleko jeszcze na Terebelskiej oraz jeszcze na Brzeskiej. Za to w prognozach pogody dobre informacje. Dalsza część dnia powinna być bardzo słoneczna, do 26 stopni na termometrach, a jutro będzie jeszcze goręcej w Białej, do 30 kresek, ale już czwartek przyniesie 18 stopni.
27: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. Bartosz Bochańczak odwołany z funkcji prezesa Krakowskiej Konfederacji. Powodem jest brak wymaganej liczby podpisów pod listą poparcia. Bez nich nie może kandydować na prezydenta Krakowa. Wielka akcja portugalskiej policji przeciwko narkotykowym gangom. Funkcjonariusze rozbili 2 grupy zajmujące się produkcją i przemytem narkotyków. Przejęli majątek przestępców wart 15 milionów euro. Jedną z grup śledczy obserwowali od ponad roku. Kolejowy remont utrudni życie pasażerom. Od poniedziałku pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów. Zastąpią je autobusy. Część składów pojedzie objazdem przez Koszalin. To kolejny etap remontu linii, a prace mają poprawić bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu.

0: Jak to, co tutaj robię? Ja robię to, co umiem najlepiej, czyli się cofam. Cofam się w czasie. Moi drodzy, kolejny kącik odkurzający w Radiu SK2. Czas rozpocząć. Wracamy do tego, co działo się 8 września, ale nie tego roku, bo roku 2010, 16 lat temu. Kącik odkurzający, czas zacząć, czyli odkurzyłem dla was newsika sprzed 16 lat i czytamy sobie tak. Straż miejską można wezwać SMS-em. Ruszają testy nowego sposobu powiadomienia o napadzie, dewastacji lub kradzieży w stołecznej komunikacji miejskiej. Patrol Straży Miejskiej będzie można wezwać za pomocą SMS-a. Pisało Życie Warszawy 8 września 2010 roku. Z perspektywy czasu powiem, że to bardzo ryzykowne rozwiązanie, bo wiecie, jak to jest na przykład z tymi słownikami w telefonach, prawda? Chcesz napisać do strażników: biją mnie w tramwaju, a autokorekta zmieni na piją ze mną w tramwaju i cyk, mandacik leci do ciebie.
1: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

Bieber, Rastatolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, nie dostępna, proszę ciebie, proszę ciebie.

Lanbery na 11 minut do godziny 8 w Radiu SK2. Teraz przenosimy się za ocean. Donald Trump znów daje sobie znać w internecie. Amerykański prezydent chyba troszkę ostatnio się nudził, więc zaczął wrzucać na swoje sociale wpisy. No i w jednym wpisie opublikował mapę Ameryki Północnej, niemal całkowicie pokrytą amerykańską flagą, czyli razem z Kanadą i Grenlandią. W innym pokazał nagranie sztucznej inteligencji, na której uderza premiera Kanady kijem hokejowym. A w kolejnym wpisie prezydent USA zamieścił również grafikę z podpisem „Księżyc jest nasz”. No, to już wiadomo, skąd on bierze te wszystkie pomysły.

Dzisiaj o 16.20 powiem wam, czym różni się kawa od herbaty, tak więc już was do tego zachęcam, żebyście sobie wtedy Radio SK2 włączyli. Natomiast no, po godzinie 8, a do 8 już mamy tylko 5 minut, gramy w Państwa Miasta. No i już w tej chwili można się zgłaszać do zabawy. 726-826-826, numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y od was. Jest też Messenger, na którym też można coś do mnie napisać. No właśnie, coś. Nie coś, tylko coś konkretnego. A dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie, z czym oprócz cukru można wypić herbatę?

0: Reklama.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
0: I po reklamie.
10: Do Białej wraca dzisiaj lato. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 stopni, a to jeszcze nic, bo jutro doczekamy się już 30. Ale wracając do dzisiejszego dnia, dalsza część wtorku powinna być bardzo słoneczna. Bez wiatru, bez opadów deszczu. Te mają przyjść dopiero w czwartek. No ale najbliższe noce cały czas chłodne. Tam najbliższe noce 11 stopni nam tylko przyniesie. Jutro za to nawet 30 kresek w Białej Podlaskiej, przypomnę.
11: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB odwołany na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia wysyłano dziś dwukrotnie. W powietrze poderwano też polskie myśliwce. To reakcja na rosyjski atak na Ukrainę. Na Kijów spadły pociski balistyczne. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Rosja wznowiła ataki na stolicę Ukrainy po kilkudniowej przerwie. Łączymy się z Kijowem, tam jest nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
12: Kolejny zmasowany atak na ukraińską stolicę. Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy, no a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki takich permanentnych ostrzałów i tak jak to było wcześniej, alarm przeciwlotniczy faktycznie bez przerwy brzmi w ukraińskiej stolicy.
11: Proces trzech policjantów w sprawie śmierci 14-latki w Andrychowie. Funkcjonariusze odpowiadają za niedopełnienie obowiązków i narażenie życia dziecka. Dziewczynka zmarła z wyziębienia jesienią 2023 roku w centrum miasta. Wśród oskarżonych jest były komendant policji w Andrychowie Sławomir P.
13: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo dysponowania siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
11: Mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Kierowcy płacą i płaczą. Ceny paliw wciąż rosną. Na obniżki na razie się nie zanosi. Benzyna 95 kosztuje już w wielu miejscach niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 9 zł i to czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
14: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego
0: zrobi 9 zł, także bardzo dużo.
4: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tą i z powrotem.
11: Analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu.
14: SK2 Sport.
11: Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek hit. Real Madryt zagra z Interem Mediolan i Piotrem Zielińskim w składzie. Emocji nie zabraknie też w Porto. Mistrz Portugalii podejmie Manchester City, a mecz poprowadzi Szymon Marciniak. W Polsce trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Polki debiutują w turnieju. Na początek pokonały Argentynę 3-0. Dziś o 18:00 zagrają z Meksykiem, a zwycięstwo może dać im awans do fazy pucharowej.
15: A na zegarach mam już 3,5 minuty po godzinie 8. Dzisiaj mamy Dzień Marzyciela i to w zasadzie jest dzień każdego z nas, moi drodzy. Tak jest. No bo ile to razy byłeś u szefa i prosiłeś o podwyżkę, a on ci na to, ha, możesz sobie pomarzyć.
14: Wajda i Jarząbek w

Wisosław płynie przez Polskę, sprawdzałem ostatnio, jest jeszcze, no i jeszcze pewnie z nami zostanie, bo deszcze się zbliżają, więc troszkę tej Wisły przybędzie. 11 minut po godzinie 8. Historia ze Szczecina, a raczej z okolic Szczecina. Para wyrzuciła komodę z 42 tysiącami euro, ale odzyskała pieniądze. Taki jest finał. Para z Warzymic koło Szczecina przez pomyłkę wyrzuciła do śmieci komodę, w której znajdowały się pieniądze, prawda? Ich oszczędności życia. 42 tysiące euro. Zatrudnili nawet prywatnego detektywa, który później zaczął śledzić tę komodę, żeby ją gdzieś znaleźć. I szukali po wysypiskach, i jeździli. Gdzie ta komoda teraz się znajduje? Na szczęście ją znaleźli. Okazało się, że rzeczywiście w tej starej, wyrzuconej komodzie krył się skarb. 42 tysiące euro. No u mnie to by nie przeszło, prawda? Bo u mnie papierki leżą nie wy,

0: Bardzo fajny teledysk do tego kawałka można sobie znaleźć w sieci, taki bardzo wakacyjny. Wakacje się już skończyły, moi drodzy, ale spokojnie, bo my prezenty rozdajemy przez cały rok.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Wystarczy tylko dobrze odpowiadać, a dzisiaj zmierzą się ze sobą Kuba i Sylwek. Dzień dobry, panowie.
4: Dzień dobry, cześć.
5: Cześć.
0: Dobra, mamy dwa razy cześć, dwa razy dzień dobry. Ja tylko przypomnę zasady, żeby nie było, bo może ktoś pierwszy raz nas słucha. Zasady są takie, że mam koło, na kole są literki i ja później wylosuję dla was po literce, panowie. A wy następnie podajecie odpowiedzi w danych kategoriach, które zaczynają się na tę literę. Muszą się zaczynać na tę literę. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej. Jeżeli wylosujecie sobie jokera z koła, no to sami dla siebie wybieracie wtedy literę. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
5: Tak, jasne.
0: Dobra, Kuba dzisiaj jako pierwszy odpowiada. W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. No. Ojej, prawie joker, ale nie joker. Literka N. N, jak na. Można sobie podśpiewywać, prawda, jak się idzie wesoło, raźnym krokiem do pracy. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobra, uwaga, no to w takim razie na literkę N lub N potrzebuje, Kuba, od ciebie państwo.
5: Norwegia.
0: Miasto.
5: Neapol.
0: Znana postać.
5: Znana postać. Napoleon.
0: Roślina.
5: Roślina. Narcyz.
0: Na Gietek jakbyś, albo narcyz, jakbyś szybciej powiedział, to bym to zaliczył, ale już było po czasie, licznik wskazał 0. A i ten Napoleon, tak blisko. No przecież oczywiście, że Napoleon. 3 punkty, Kuba, dla ciebie. 3 punkty to jest całkiem nieźle, bo Sylwek, zdarzały się takie sytuacje, że ktoś wykrzaczył się już na pierwszym pytaniu. Zobaczymy, jak to będzie z tobą.
4: Dobra.
0: Dobra, to próbujemy. W prawo czy w lewo dla ciebie kręcimy?
4: A niech będzie w lewo.
0: A niech będzie, proszę cię bardzo. Oj, prawie joker. Prawie joker, ale też nie. Po drugiej stronie jokera literka M, jak mama.

0: M jak mama. Sylwek, gotowy?
1: Gotowy.
0: To poproszę na literkę M od ciebie państwo.
1: Mołdawia.
0: Miasto.
1: Monachium.
0: Tytuł filmu, serialu.
1: M jak miłość.
0: Imię.
1: Marta.
0: Roślina.
1: Mak.
0: Potrawa.
1: Makowiec.
0: Zawód.
1: Marynarz.
0: No i tutaj już koniec. Dobra, posłuchaj. Czy M jak miłość zaczyna się na M? Oczywiście, że się zaczyna na M, a to oznacza, Sylwek, że to dzisiaj ty jesteś zwycięzcą i do ciebie.
1: Wow, super.
0: Leci prezent marzeń.
1: Super, dzięki.
0: 7-3. Dla Sylwestra, Kuba, dla ciebie lecą prezenty od Radia SK2. Państwa Miasta wracają jutro po 8.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Gdyby George Clooney znał język polski, to pewnie to właśnie zaśpiewałby swojej żonie, żonie Amal, bo właśnie George Clooney i Amal Clooney udali się, żeby znowu wziąć ślub, powtórnie, jakby odnowić swoją przysięgę małżeńską, o tym pisze dzisiaj kolorowa prasa, no ale to nie jest tak, że oni udali się gdziekolwiek, byle gdzie, prawda? Nie, moi drodzy, oni udali się do Wenecji. Tam to 12 lat temu ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, no i po 12 latach wracają do Wenecji, żeby te przyrzeczenie odnowić. Ja ciekawe, bo patrzę sobie na zdjęcia, oni wyglądają, no wyglądają jak szczęśliwa para, prawda? Szczęśliwi, naprężeni, tutaj wszystko, no wszystko się zgadza, prawda? Jestem ciekawy, jak oni wyglądali po tym weselu, bo każdy wie, że ślub w Wenecji często kończy się zalaniem.
1: SK2 100% polskich hitów.

0: SK2. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Angielski dla dzieci?
11: Tak.
10: A dla dorosłych?
11: Też.
10: Dla młodzieży?
11: Oczywiście.
10: Czyli dla każdego?
11: Dokładnie.
10: A co z Leo English?
11: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
10: A dorośli?
11: Dorośli też mają swój angielski.
10: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
11: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32. I po reklamie.
12: Szykuje się bardzo ciepły, żeby nie powiedzieć gorący dzień w Białej Podlaskiej. Na termometrach doczekamy się 26 stopni, dużo słońca, trochę chmur i żadnych oznak deszczu. No to najbliższe mają przyjść dopiero w czwartek. Ale zanim do tego dojdzie, to jeszcze środa w Białej Podlaskiej, która przyniesie nawet 30 kresek. No i właśnie ten deszczowy czwartek to już 18 stopni i niewiele cieplej. Będzie już potem do końca tego tygodnia.
13: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem. W nocy w miejscowości Porzecze w powiecie kieleckim 20-letni kierowca osobówki podczas wyprzedzenia stracił panowanie nad autem, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji.
14: Podczas wykonywania manewru wyprzedzania na uku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, samochód uderzył w przepust, a następnie dachował.
13: Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tej tragedii. Areszt dla Romana Rzedy, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzed jest powiązany z 3 osobami zatrzymanymi wcześniej w aferze Zonda Krypto. Erling Haaland z nietypową pamiątką z mundialu. Norwek kolekcjonuje koszulki rywali, z którymi mierzył się na turnieju. Po meczu z Anglią zdobył m.in. koszulki Harry'ego Kane'a i Judah Bellingham'a.

0: No właśnie, o, zdmuchnęliśmy trochę kurzu, bo to kącik odkurzający po raz trzeci dzisiaj. Cofamy się w czasie, sprawdzamy, co też się działo 8 września, ale oczywiście roków minionych. Teraz cofamy się aż o lat 11, czyli do roku 2015. Lech Wałęsa zadeklarował, że pomoże uchodźcom z Bliskiego Wschodu, jeśli będzie taka potrzeba, przyjmie ich nawet pod swój dach. O swoim pomyśle już dyskutuje z żoną. To ja będę gotował, mówił Lech Wałęsa w TVN24 8 września 2015 roku. Dobra. Łatwo się mówi, a później człowiek by sobie pospał w niedzielę rano, ale nie może, bo obiecał gotować, prawda? No i wtedy co? No.
1: Nie chcę, ale muszę.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

No i właśnie w ten sposób Ania Wyszkoni mebluje komuś życie. 9 minut do godziny 9 zostało. Wizyta papieża Leona 14 we Francji będzie kosztować 27 milionów euro. Tyle kosztuje logistyka i zapewnienie bezpieczeństwa. Kościół oczywiście wszystko chce pokryć z własnej kieszeni. Ciekawe tylko, czy Watykan zapłaci za wizytę przelewem, czy w papierze.

0: No chyba, że na ten kawałek podłogi jest jeszcze jakaś hipoteka, no to wtedy tak łatwo nie ma. 5 minut zostało do godziny 9, moi drodzy. Dzisiaj dzień dobrych wiadomości. Dzwoniliście przez cały poranek na 7268 2686, odzywaliście się do mnie też na Messengerze. Proszę bardzo, odbieramy kolejny telefon w sprawie dnia dobrych wiadomości. Co dobrego?
1: Też chcę się pochwalić, że mój wnuk zajął 3. miejsce w kolacji w jeździe parami w sobotę, także ma 12 lat. Życzę wszystkim młodym sportowcom i chylę przed nimi głowę za pracę, którą wkładają, i powodzenia im życzę. Pozdrawiam serdecznie.
0: Brawo, 12 lat i już 3. miejsce w jeździe na rowerze parami. Ciekawe, jak to wygląda ta konkurencja. Kto na siodełku, kto na ramię?
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Ale nie, naprawdę, wielkie gratulacje. Cieszę się również, że chłopak tak bardzo mocno się wkręcił w rowery.
2: SK2.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wiesz, czego mi brakuje?
11: Więcej miejsca?
10: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
11: Ogrodu na poranną kawę?
10: Tak.
11: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
10: Dokładnie tak.
11: To chyba czas na Strumykowa Residence.
12: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
10: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
12: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
13: I po reklamie.
14: Bardzo ciepło zrobi się dzisiaj w Białej Podlaskiej. Według prognoz mamy doczekać się nawet 26 stopni, a to nadal jeszcze nic, bo jutro będzie to już 30 kresek. No ale sprawdźmy jeszcze, jak to będzie dzisiaj wyglądało. Do końca dnia bardzo dużo słońca, chmury tylko symbolicznie na niebie. Dzisiaj bez silniejszego wiatru, a najbliższe opady deszczu szykują się dopiero w czwartek. No i właśnie od czwartku chłodno w Białej Podlaskiej, tylko 18 stopni.
15: Minęła 9, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Utrudnienia na S7 w kierunku Warszawy. Między Ostrudą a Olsztynkiem zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba została ranna, zablokowany jest jeden pas. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Dziś posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium ma zdecydować o dalszym funkcjonowaniu PKO po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Czy zarząd może go odwołać? Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun.
16: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Piesiewicza PKOL-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKOL-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu. Tymczasem ruszyła już giełda nazwisk potencjalnych następców Piesiewicza. Swoją kandydaturę publicznie zadeklarował członek PKOL-u Robert Korzeniowski.
15: Dziękujemy, to był Mateusz Chłystun. A przed nami rowerowy weekend w Nowym Targu. W sobotę i niedzielę odbędzie się Małopolska Tour w programie Rodzinne Rajdy, Zawody MTB i SK Kids Race. Na wydarzenia można zapisać się na dwa sposoby. O szczegółach mówi Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.
13: Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów.
15: A zapisy na stronie małopolskatour.pl.
17: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Bartek Ważny, teren przy boiskach klubu Lutnia Piszczac będzie zagospodarowany. Miasto pozyskało na tę inwestycję dofinansowanie, mówi Kamil Korzuchowski, burmistrz Piszczaca.
19: Takim elementem głównym będzie miejsce, gdzie będzie stała wiata, gdzie będzie obok palenisko, gdzie będzie miejsce na ognisko, na integrację.
18: Kosztorys prac wyceniono na 280 tysięcy złotych. Będzie remont drogi wojewódzkiej na odcinku Drelów-Kolonia Drelów. Pojawi się tam nieco ponad 3,5 km nowego asfaltu. Prace potrwają do końca listopada.
15: Dwie minuty po godzinie dziewiątej. Wtorek, 8 września mamy. Dziś obchodzimy Dzień Fizjoterapii i Wellbeingu jednocześnie. Proszę bardzo, oznacza to, że dziś dbamy o siebie podwójnie. Najlepiej na jakimś spacerze, a i o rozciąganiu też nie zapominajcie tak przy okazji. Tutaj Radio SK2. Mamy dla Was 100% polskich hitów. Zespół Wilki na początek. Au! Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
20: No to gramy.

0: 3.
1: Poparzeni kawą 3. Byłaś dla mnie wszystkim, gramy wam w Radiu SK 2. Tutaj tylko 100% polskich hitów. Gorące nastroje za to w gminie Czernichów pod Krakowem. Tam policjanci dostali wezwanie od ojca, który oskarżył swoich dwóch synów o to, że mają ukryty słoik z marihuaną. A w zamian synowie pokazali policjantom tajemniczą skrytkę, w której ich ojciec w domu ukrył nielegalną broń. I kto wygrał to starcie na wysokości? No nikt, bo cała trójka trafiła do aresztu. Teraz każdemu z nich grozi więzienie. I widzicie, nie warto kłócić się z rodziną. Po prostu to się nie opłaca. Szczególnie jeśli macie tajną skrytkę z arsenałem.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. To nowość w Radiu SK2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: A po cóż stąpamy po tej ziemi? To wyjaśnia zespół Manam. Po to jesteś na świecie, gramy wam w Radiu SK2. Za to świat tenisa jest naprawdę bezwzględny. Iga Świątek odpadła z US Open w czwartej rundzie tegoż turnieju. Niestety będzie ją to kosztowało spadkiem na 9 miejsce w rankingu tenisistek. No i po raz pierwszy od 5 lat zakończy sezon bez wielkoszlemowego tytułu. Czasem pewnych rzeczy po prostu nie da się przeskoczyć, jak mawiał wielki sportowy klasyk.
1: Ale to by nic nie dało i tak, on miał... To by nic nie dało, nawet jakbym wygrał. Nie dałoby nic.
2: Ile sekund?
1: Nie, to jest mała różnica, to by nic nie dało.
3: SK2. Reklama.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
11: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga mieszkańcu, masz realny wpływ na to, jak wygląda twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1, Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1, Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
14: I po reklamie.

0: Trasa Lato w Amfiteatrach zakończona wielkim i deszczowym finałem w Warszawie. Mówię oczywiście o trasie Kaśki Sochackiej. Artystka podziękowała najwytrwalszym fanom, którzy na ten finałowy koncert się wybrali i zostali, a teraz czas na jesienny odpoczynek i być może łapanie inspiracji na kolejny krążek. Kto wie? Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Samoloty. Gramy wam w Radiu SK2. Co wiemy na pewno, to że przed nami newsy o godzinie 10.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Całkiem słonecznie zapowiada się cały wtorek w Białej Podlaskiej. Na termometrach teraz mamy 19 kresek, a dzisiaj doczekamy się całych 26. Żadnych opadów deszczu i dzisiaj, i jutro. Dopiero w czwartek mają nadejść razem z ochłodzeniem. Ale jeszcze jutro upalny dzień, 31 stopni w Białej Podlaskiej. No i właśnie ten deszczowy czwartek przyniesie już 18 kresek. Do końca tygodnia będzie co najwyżej 19, to akurat w niedzielę.
8: Jest 10. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów.
9: To przedłożenie prezydenckie jest próbą rozwiązania tego jałowego sporu. Przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu.
8: Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki i jak dodaje, projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie.
9: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie i trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa, tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
8: Uważa szef Kancelarii Prezydenta. Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Dwie osoby zginęły, a 10 zostało rannych. Rakiety balistyczne i drony uderzyły w 7 dzielnic stolicy Ukrainy. Uszkodzone są bloki, szkoła, sklepy i samochody. Trwa akcja ratunkowa. Rosja wznowiła ataki po kilkudniowej przerwie związanej z wizytą amerykańskich wysłanników. Reforma służby zdrowia wyhamowuje. Zmiany zapowiedziane po aferze w Szpitalu Południowym na razie wchodzą w życie małymi krokami. Pierwszy ważny etap reformy ma ruszyć dopiero w listopadzie.
10: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie.
8: Powiedziała nam ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W październiku ma pojawić się pierwszy raport o zarobkach lekarzy. Pokaże wynagrodzenia medyków pracujących w placówkach z umową z NFZ.
10: Pierwsza paczka zebranych danych przez AOTMiT będzie w październiku. Wtedy zobaczymy cały obraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia po PESEL-u.
8: Najważniejsze zmiany dla lekarzy dopiero za rok. Chodzi o wynagrodzenia i czas pracy. Ustawa wciąż czeka na akceptację Rady Ministrów. Reforma to efekt afery w warszawskim Szpitalu Południowym.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
7: I Bartek Ważny, bielska policja zatrzymała 23-latka, który pod wpływem środka odurzającego kierował samochodem osobowym. Jak się okazało, mężczyzna miał zakaz kierowania pojazdami. Zespół studentów kierunku informatyka z Akademii Bielskiej przygotowuje się do udziału w HAKIEA. To największy stacjonarny hackathon w Europie. Mówi Maciej Hawryluk, nauczyciel akademicki.
11: Cała płyta stadionu jest zastawiona komputerami. Blisko 2000 uczestników przez 2 dni bez przerwy piszą, programują, tworzą systemy informatyczne.
7: Wydarzenie odbędzie się w Krakowie 3 i 4 października.
12: Ja myślę, że przy wtorku można brać przykład z resortu zdrowia. Nie spieszymy się, bo pośpiech to zły doradca. Na spokojnie wszystko brać. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskiej muzyki. W tej godzinie mam dla was wehikuł czasu, a muzycznie na początek dla was Oskar Cym, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy 100% polskich hitów.

że prosto z Teksasu. Zespół Hej i Teksański. 100% polskich hitów gramy Wam w Radiu SK2. A jeśli Wy myślicie, że za późno na jakieś wielkie zmiany w życiu, to już wyprowadzam Was z tego błędu. Pan Marek z Gdańska po 10 latach od ukończenia liceum i po pracy w całkiem innych branżach, od HR-u po filologię indonezyjsko-malajską, ponownie napisał maturę, zdał maturę na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii i dzięki temu dostał się, słuchajcie, na medycynę i już w ogóle robi praktyki w szpitalu. Tak to szybko poszło. Jest to naprawdę świetna historia. No i jest też szansa, że po tej filologii indonezyjsko-malajskiej pan Marek pomoże pacjentom rozszyfrować recepty od innych lekarzy. To już podwójny sukces.

Romantyczna Kasia Wilk. Pierwszy raz gramy wam w Radiu SK2. No ja też o pierwszym razie w chińskiej armii teraz opowiem, bo tam, słuchajcie, szykują się do wzięcia w kamasze humanoidalnych robotów. Miałoby to pomagać w działaniach wojennych. Na dwóch nogach patrolowałyby niebezpieczne rejony, budynki czy też tunele. Wprowadzenie ich do armii ma się wydarzyć tak mniej więcej za około 5-10 lat. No tylko żeby pamiętali o wgraniu im języka angielskiego. No po to, żeby po zakończonej operacji na polu bitwy mogły rzucić na odchodne. I'll be back.

0: pół kobieta, pół wąż. No to właśnie, Meluzyna, bohaterka baśni, o której śpiewa Małgorzata Ostrowska. Meluzyna na pewno nie miała prawa jazdy, no bo nie da się wężowym ogonkiem naciskać na pedały. Natomiast miliony polskich kierowców niebawem będą musiały wymienić swoje bezterminowe prawa jazdy. Chodzi o te wyrobione przed 18 stycznia 2013 roku. Wszystko to przez nowe unijne przepisy. Urzędy zaczną wymieniać nasze kartoniki, w zasadzie to plastiki, od 2028 roku. I co ważne, nie trzeba będzie robić nowych badań lekarskich. Całe szczęście, bo ja, jak i również tysiące astygmatyków w Polsce, na takie badania to powiedzielibyśmy chórem, cienko to widzę.
1: SK2. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Angielski dla dzieci?
2: Tak.
1: A dla dorosłych?
2: Też.
1: Dla młodzieży?
2: Oczywiście.
1: Czyli dla każdego?
2: Dokładnie.
1: A co z Leo English?
2: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
1: A dorośli?
2: Dorośli też mają swój angielski.
1: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
2: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz, czego mi brakuje?
6: Więcej miejsca?
5: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
6: Ogrodu na poranną kawę?
5: Tak.
6: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
5: Dokładnie tak.
6: To chyba czas na Strumykowa Residence.
7: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
5: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
7: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
10: I po reklamie.

0: czułych miejsc poszukuje Baranowski na antenie Radia SK2. Nie wiem, może po to, żeby kogoś połaskotać. Lepiej nie zdradzać się, gdzie macie czułe miejsca. Tak na wszelki wypadek. Tu Radio SK2, u nas tylko 100% najlepszej polskiej muzyki. Powoli zbliża się godzina 12, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, mieszkańcu. Masz realny wpływ na to, jak wygląda Twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1 Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1 Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
15: I po reklamie.
16: Lato, te prawdziwe, jeszcze wróciło do Białej Podlaskiej. Dzisiaj doczekamy się 26 kresek. Do samego końca dnia powinno być bardzo słonecznie. A to jeszcze nic, bo jutro doczekamy się nawet 31 kresek i środa zapowiada się całkowicie słoneczna. No i warto się nacieszyć taką pogodą, bo to chyba już ostatni taki dzień tego lata. Czwartek przyniesie nam w Białej Podlaskiej na termometrach maksymalnie 18 stopni i niestety cały czwartek deszczowo się zapowiada.
17: Jest 12. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef kancelarii prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm taką decyzję podjął w piątek, a dziś głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie Berka. W Pałacu Prezydenckim był Jakub Krzyżak. Powiedz, o jakie wątpliwości chodzi kancelarii głowy państwa?
18: Przede wszystkim chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego. Zdaniem szefa kancelarii prezydenta w przypadku kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ten powinien wynosić 10 lat.
19: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
18: Mówił Zbigniew Bogucki. Jednocześnie odrzucił oskarżenia, że prezydent nie ma prawa weryfikować spełnienia tych wymogów.
19: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać?
18: Pytany przeze mnie, czy po przedstawieniu dowodów o stażu pracy Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka, stwierdził, że wątpliwości jest więcej. Kandydat na sędziego powinien mieć nieskazitelny charakter, ale wszystko ostatecznie zależy od prezydenta.
17: Tymczasem Onet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Dziesięcioro rosyjskich dyplomatów wydalonych z kraju, podaje węgierskie MSZ. Mieli prowadzić na terenie Węgier działania niedopuszczalne dla dyplomatów, tłumaczyła Anita Orban, szefowa tamtejszego resortu dyplomacji. Decyzja ta jednak nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. To pokazuje międzynarodowe badanie PISA 2025.
11: Polska należy do jednego z niewielu krajów, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
17: Podkreśla Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych. W sumie w badaniu PISA uczestniczyło 91 krajów i regionów. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie z Azji.
5: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Bartek Ważny, bielskie kluby motocyklowe zapraszają na akcję poboru krwi pod hasłem Motoserce.
15: Przyjedzie krwiobus z pełną załogą z naszego Centrum Krwiodawstwa, to jest oddział lubelski.
16: Mówił Adam Chodziński, członek klubu Wild Hawks. Wydarzenie 13 września na parkingu przy hali sportowej Akademii Bialskiej. W Białej cały czas trwa głosowanie w najnowszej odsłonie budżetu obywatelskiego. Metodą tradycyjną na piśmie można oddać głos jeszcze do 11 września, a internetowy głos trwa do 13 września. Szczegóły na stronie miasta.
20: Lato potrafi żegnać się z nami to z przytupem. Kto by się w ogóle tego spodziewał, że tak zezwrotnikuje nam się pogoda, że lato zrobi zwrot w tył w SC2. Już za chwilę komuś zawróci w głowie. Zalia, Bledka, Kombi, Krzychu Krawczyk, ich troje też.
5: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
20: Zaczynamy wtorek i drugą połowę dnia na pełnym gazie, tak jakby...

0: Darius Manx, zanim zrozumiesz w SC2, czasami tego gościa naprawdę ciężko zrozumieć, bo nieźle wkręca. Nosel, Kamil już teraz będzie właśnie kogoś kolejnego z was wkręcał, ale zauważcie, że jak on to robi, to wciela się w różne postacie. Dzisiaj Kamil Nosel jako zapaskudzona Iwona.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
2: Dzień dobry, tak.
3: Moje uszanowanie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zapaskudzona Iwona, proszę pani. A proszę powiedzieć, co tam jest na rzeczy, jeśli chodzi o rezygnację z wycieczki?
2: Ja tam nie wiem, bo tam były przesyłane dokumenty. Ja 2 czerwca miałam część suniętą, dużą część.
3: A, problemy zdrowotnościowe.
2: Tak, ja...
3: Dobrze, proszę, szanownej pani. A czy ktoś jeszcze z państwa tam leci dodatkowo, czy tylko pani sama miała lecieć?
2: Dzieci. Dzieci i brat z bratową.
3: A dzieci mają, proszę pani, jakiś system nagrywający?
2: Co znaczy?
3: No bo musimy teraz, proszę pani, mieć dowód wideo. A czy wartość tego, co pani rezygnuje, pokrywa się z tym, co tam jest na miejscu?
2: Ale to co, to wtedy zwraca się to dopiero kiedy, we wrześniu? Nie rozumiem w ogóle
3: tak,
2: całej
3: tej... Tak, wtedy kiedy dostaniemy, proszę pani, wideo, pooglądamy, czy wartość jest równoznaczna tego, co pani sobie założyła. Jeżeli tak, to oddajemy. Jeżeli, proszę pani, na przykład było gorzej, no to wtedy, proszę pani, damy tą niższą stawkę.

0: to ubezpieczenie. To jest tylko i wyłącznie naciąganie, bo tak czy tak, po przeliczeniu tych kosztów, my jak obliczyliśmy, to i tak ja jestem do tyłu. Ja już w tym momencie te 900 zł, czy tam ile jest zgłoszone, to i tak jestem ten i teraz jeszcze dodatkowo mam tracić na dojazd.
1: To może Sylwia by coś zaradziła.
2: Ewa, zostałaś wkręcona w Radio SK.
0: Dobrze. No, dobrze. Luce wkręca.

0: W ST2 z kombiaka od razu przesiadkę do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A w nim czeka już na nas dzisiaj w imprezowym nastroju Krzysztof Krawczyk, moi drodzy. Tak, polski Elvis w wehikule czasu, Krzychu. Tylko, że zamiast Memphis miał Łódź, bo przecież chciał być marynarzem i miał parostatek, a urodził się dokładnie 80 lat temu, 8 września w Katowicach. W muzykę ruszył z trubadurami, później już popłynął solo, ale no były te hity, jak minął dzień. Pamiętam ciebie z tamtych lat i cała armia jego piosenek, które przecież znamy lepiej niż własny PIN do karty bankomatowej.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Maracasy były już na początku w wehikule czasu, to teraz cofamy te zegarki, gasimy światła i pozwalamy sercu zatańczyć. 80 lat. Tyle wykończył polski Elvis. Krzysztof Krawczyk. Wiem, że znacie słowa.

Starsa, nowe C2 jak w filmie. A propos, to teraz uwaga, będzie nastrojowo, bo mam dla was nowość. Od chłopaków, którzy wiedzą, że lato nie pyta, tylko się kończy. Zaraz wracamy do sweterków, ale teraz trochę słońca, trochę tego luzu. Kuba i Kuba, chłopaki w SC2. Chyba

0: No sprawdźcie, żeby nie płakali. Numer ten jest w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki SK2. Zróbcie co można, aby wskoczyli wysoko i to w najbliższy piątek w kolejnym notowaniu. SK2.pl. No przecież to brzmi jak ten ostatni wieczór wakacji, którego absolutnie nie chcemy kończyć. Soft będzie za chwilę.
1: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
10: I po reklamie.

0: To jest ten moment dnia, kiedy można wszystko robić troszeczkę szybciej, jak gitary grają elektryczne w SC2, aby za godzinę z czystym sumieniem wyjść z roboty. Za chwilę godzina 13, najważniejsze newsy. Mam nadzieję, że będą też dobre, bo dzisiaj 8 września, dzień dobrych wiadomości. A może wy macie jakąś dobrą wiadomość, którą chcielibyście się podzielić? Dajcie znać na Messengerze SK2 albo 726-826-826. A za niecałe 3 minutki najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
10: To będzie gorący, ale jeszcze nieupalny dzień w Białej Podlaskiej. Zobaczymy dzisiaj na termometrach maksymalnie 26 stopni. Przez cały dzień bardzo dużo słońca, chmur niewiele. W nocy temperatura spadnie do 12 kresek, a jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, no to będzie jeszcze gorętszy, nawet 31 stopni mamy zobaczyć po południu jutro na bielskich termometrach. Cała środa zapowiada się bardzo słoneczna, ale w czwartek już opady deszczu się szykują i tylko 18 stopni tego dnia.
11: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ciężkie obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem. To wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Śledczy próbują teraz odtworzyć, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły w tej katastrofie. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Dlaczego to istotne dla sprawy?
12: Zdarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu. Śledczy próbują też odtworzyć, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
11: W wypadku autokaru w połowie sierpnia na węgierskiej autostradzie N3 zginęło 12 osób. Pojazdem podróżowało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medziugorje. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył granicę w Bobrownikach. Taką informację nieoficjalnie potwierdzają służby. Poczobut przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę.
13: To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
11: Przypomnę, Andrzej Poczobut był skazany za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Uwolnienie go było możliwe dzięki działaniom kilku krajów. Podczas grzybobrania znalazł pocisk z czasów II wojny światowej. Na niecodzienne znalezisko trafił mieszkaniec Opoczna w Łódzkiem.
14: Na miejsce zostali skierowani policjanci z nieetatowej grupy minersko-pirotechnicznej. Rozpoznali przedmiot i zabezpieczyli miejsce jego znalezienia. Okazało się, że jest to pocisk artyleryjski kaliber 88 mm.
11: Mówi Agnieszka Januszewska-Kalużna z policji w Opocznie. Zabezpieczony niewybuch został już zabrany przez saperów.
15: Dobrze, że nie wybuchł, bo dopiero byłby grzybek.
3: Polska 2 News, Biała Podlaska.
10: I Bartek Ważny, dwa poranne alerty RCB wysłane do mieszkańców województwa lubelskiego nie były błędem. Nad zachodnią Ukrainą doszło do dwóch ataków. Najpierw rakietowego, następnie dronowego. Więcej o tym piszemy na sk.pl. ZUS w województwie lubelskim dostał ponad 214 tysięcy wniosków o świadczenie 300+. 90% rodziców dostało już pieniądze na konto.
9: Prawidłowo złożone wnioski, które wpłynęły do ZUS do końca wakacji, zostaną rozpatrzone do końca września.
10: Mówiła Małgorzata Korba z ZUS-u. Wnioski o 300+ nadal można składać.
15: Kuba! Dzisiaj 8 września mamy Dzień Dobrych Wiadomości. To co, za godzinę same tylko dobre będą?
16: O takie się postaram.
15: Słuchacze do nas napisali, bo też macie dobre dla nas wiadomości. Na przykład, sąsiad oddał pożyczoną wiertarkę. Oj, to z kompletem wierteł. Zdążyłem na autobus, dzisiaj nie gotuję, jem na mieście. Znalazłam w kieszeni 20 zł. I to jest świetna wiadomość. Ja dla was mam w SC2 dyszkę.

0: to wiesz i ty.
1: Wiedzcie, że Westy 2 gramy tylko polskie hity. Nie zapominajcie o tym. 18L
2: SK2.
1: A jak można zapomnieć, gdzie się schowało kasę, i to nie mało? Ktoś niedaleko Szczecina wyrzucił na śmietnik komodę, a w tej komodzie, proszę Państwa, 50 tysięcy euro i jeszcze kilkanaście tysięcy w złotówkach. No, kasa się znalazła, ale jak można zapomnieć o 50 tysiącach w komodzie? Naprawdę trzeba mieć bardzo dużo rzeczy na głowie. A poza tym tyle kasy, komoda, no skarbonka też musi być duża.

0: czasem. Cortez, hej wy, mam teraz coś nowego.
1: SK2.
0: Porywający łabędź, prima ballerina, Margaret Vestedwa. Numer, który tego lata uderza jak wino do głowy.

0: Fest 2, tylko najlepsze polskie sztosy ma nam oprócz Błękitnego Nieba. Znany polski aktor, bo teraz się chwalimy, moi drodzy, Marcin Dorociński. Na pewno kojarzycie, brunet, jasne oczy, mocne rysy, czyli zestaw, przy którym każda kobieta mówi: nie mój typ, ale po 5 minutach jednak ten typ zmienia. Marcin Dorociński, podbija Hollywood, kochani. Na ekrany trafił film Katastrofa w duecie. To jest taka komedia szpiegowska. I ona podbija naprawdę serca fanów. Główną rolę gra Ryan Reynolds, a obok niego właśnie Marcin Dorociński, który gra w tym filmie złego agenta. Proszę bardzo, mamy swojego człowieka w Hollywood.
1: SK 2. Reklama.
2: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
5: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megafaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
8: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
19: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
20: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
21: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Castorama!
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: I po reklamie.

0: Całe wakacje, cały czas ciężko harowała w Stanach i to na stadionach. Tam oczywiście grała, ale nie w piłkę, tylko fantastyczne w wykonaniu prawdziwym mistrzowskim koncerty. A już za chwilę koncertowe newsy punktualnie o godzinie 14. Jakub Konieczkowicz, nie uciekali się za daleko. A propos stadionów, o, dzisiaj Liga Mistrzów startuje. No to ciekawe, kto wygra wieczorem bitwę o pilota.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kaufland jest fresh.
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.
16: 26 stopni mamy zobaczyć dzisiaj na bialskich termometrach, a to jeszcze nadal nic, bo jutro będzie to 31 kresek. No i niestety na tym się chyba lato skończy w Białej Podlaskiej, bo czwartek przyniesie już 18 stopni, no i będzie deszczowo. Ale skoncentrujmy się na tym, co jeszcze przed nami blisko. Dzisiaj do końca dnia bardzo dużo słońca, chmury niewiele. Środa za to w Białej Podlaskiej zapowiada się całkowicie słoneczna, ani jednej chmury jutro na niebie.
17: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudoinicjatywa. Tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut złożony dziś przez Karola Nawrockiego. Zdaniem Donalda Tuska to wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
18: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła. I żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu.
17: Zdaniem premiera szef giełdy Zonda Krypto miał wpływ na poprawki zgłaszane do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki.
18: Przyszła poprawka, podpisana przez pana ministra Boguckiego, próbowała wyrzucić ten artykuł, znaczy tak go zmienić, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich.
17: A dodajmy, to właśnie prezydencki minister Zbigniew Bogucki przedstawił dziś założenia prezydenckiego projektu dotyczącego kryptowalut. Według niego to próba rozwiązania sporu, a fundamentem projektu ma być rządowa ustawa zawetowana przez prezydenta. To będzie pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. O 15:00 zbiera się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma zdecydować przede wszystkim o terminie zwołania całego zarządu. To na nim mogą zapaść decyzje o odwołaniu z funkcji prezesa Piesiewicza, mówi nam wiceprezes PKOL-u Adam Konopka.
19: Nie musimy zwoływać walnego do odwołania prezesa Piesiewicza. Są w statucie Polskiego Komitetu Olimpijskiego paragrafy, które pozwolą nam to zrobić mniej opresyjnie, czyli przez zarząd.
17: Przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Jest to 12 ton cięższy od znanego już borsuka. W środku pomieści 10 osób, a napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty. Prezentacja tej maszyny to jedno z najważniejszych wydarzeń Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
0: Takiego pojazdu nie ma na wyposażeniu polskiej armii, a my chcemy powiedzieć, oto mamy demonstratora technologii i będziemy gotowi w 2029 roku do seryjnej produkcji.
17: Zaznacza prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego potrwa do piątku.
2: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Bartek ważny, bielska policja zatrzymała 23-latka, który pod wpływem środka odurzającego kierował samochodem osobowym. Jak się okazało, mężczyzna miał zakaz kierowania pojazdami. Zespół studentów kierunku informatyka z Akademii Bialskiej przygotowuje się do udziału w HackEA. To największy stacjonarny hackathon w Europie. Mówi Maciej Hawryluk, nauczyciel akademicki.
13: Cała płyta stadionu jest zastawiona komputerami. Blisko 2000 uczestników przez 2 dni bez przerwy piszą, programują, tworzą systemy informatyczne.
16: Wydarzenie odbędzie się w Krakowie 3 i 4 października.
20: Wiele ciekawych świąt w kalendarzu 8 września jest, między innymi też Dzień Marzyciela mamy, dlatego każdy o czymś marzy. Do tych wszystkich, o czym tam marzycie i co tam w głowie wymarzone macie, na przykład to, aby spotkać rycerza na białym koniu. Można o takim marzyć?
21: Jak najbardziej.
20: Można, tak. Tym bardziej, że wzrost cen paliw może sprawić to, że takie życzenie się spełni. No.
22: Bez reklam. Jeden po drugim.
2: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
20: O swoim marzeniu teraz pomyślcie. Niech się spełni, choć tak na chwilę w SC2.

polskiej tylko takiej muzyki procent dla was mamy i to może uderzyć do głowy. Kombi słodkiego miłego życia Wesce 2. Słodkie będzie, jak w dzień wypłaty może wpadną kokosy. A tak ma być. W przyszłym roku, tutaj czytam, ma wzrosnąć płaca minimalna. Rząd ma projekt, aby dorzucić do wypłat niecałe 150 zł brutto. 150 zł brutto. Wygląda pięknie, ale kasę i tak wydajemy w netto.

0: Virgin i szansa. W SC2 każdy ma szansę wsiąść do wehikułu czasu.
1: SC2. Wehikuł czasu.
0: Od którego teraz otwierają się drzwi, a w tych drzwiach wehikułu czasu stoi mężczyzna. Wysoki, w okularach. W jednym ręku tutaj trzyma skrzypce, widzę, w drugim smyczek. Ale jeszcze do tego potrafi grać na trąbce. I wiecie co ma? Imponującą, lwią grzywę podatną na kręcenie. Zbigniew Wodecki raz tylko w życiu, a propos jego fryzury, zrobił sobie rewolucję na głowie, a dokładnie zrobił pasemka. Ale jako koszmar to wspominał. Przez całe lato chodził w kapturze, mył włosy nawet dwa razy dziennie, bo chciał jak najszybciej pozbyć się tych pasemek i wrócić do swojej naturalnej, pofalowanej czupryny. Żartował nawet w wywiadach, że sekret swojej bujnej fryzury może zdradzić, ale za 500 000 złotych.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Zbigniew Wodecki jest. Skrzypce pod brodą, włosy pod sufit, no i ten głos już za chwilę, który sprawi, że powrót do domu właśnie ten teraz, z pracy, to czysta przyjemność. To co, wracamy? Tam, gdzie lubimy najbardziej ze SK2.

0: Wychowany w Polsce, porządny chłopak Jakub B.R.O. koncertowe lato zakończył w Białej Podlaskiej, skradł serca publiki przed sceną również koncertowo, ale teraz o innej koncertowej kradzieży we Francji. Z jednego z tamtejszych muzeum skradziono dzieła sztuki, czytam, Renoira, a wszystko warte 9 milionów euro. Ja nie wiem, co ci złodzieje mają w głowie, no ale takiej sztuki wartej 9 baniek i to w euro, no nie da się przecież sprzedać. Każdy się skapnie. Ja nie wiem, gdzie oni te obrazy za 9 milionów powierzą.
1: SK2.
0: Może koło tego o kalendarza w garażu.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Wiesz, czego mi brakuje?
7: Więcej miejsca?
6: Też. Ale przede wszystkim własnego miejsca.
7: Ogrodu na poranną kawę?
6: Tak.
7: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
6: Dokładnie tak.
7: To chyba czas na Strumykowa Residence.
8: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
6: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
8: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
9: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Angielski dla dzieci?
13: Tak.
12: A dla dorosłych?
13: Też.
12: Dla młodzieży?
13: Oczywiście.
12: Czyli dla każdego.
13: Dokładnie.
12: A co z Leo English?
13: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
12: A dorośli?
13: Dorośli też mają swój angielski.
12: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
13: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Dziewczyna w glanach, czyli Lady Pang i Tańcz Głupia. Taka dziewczyna również pojawi się dla was. Roztańczona i rozśpiewana Kinga Baryga, która przejmuje stery i będzie z wami od godziny 15. A punktualnie o tej porze najważniejsze newsy, między innymi nawadniać się będziemy. I to na lotniskach, czyli pełen odlot w newsach o 15. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Zwyczajowe korki o tej porze na bialskich ulicach, szczególnie na drogach wyjazdowych z centrum, a zatem przed skrzyżowaniem Piłsudskiego z Janowską, oczywiście na Terebelskiej, jak to w ostatnich tygodniach, oraz na Janowskiej też spory ruch. Termometry pokażą nam do końca dnia 26 stopni, całkiem dużo słońca jeszcze do samego końca wtorku nad Białą Podlaską. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni, jutro będzie 30 w trakcie dnia i cała środa bardzo słoneczna.
0: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Władze PKOL spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Przed siedzibą komitetu jest Mateusz Gołębiewski.
17: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
18: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
17: To Tomasz Kamera, wiceprezes PKOL, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKOL sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
0: Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. Co najmniej 5 osób zostało rannych. W czasie ataku w środku był nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
19: W jakimś momencie po prostu to trwało przez 2 sekundy. Bardzo mocne uderzenie. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu i ja też. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, która jest no, faktycznie w środku. Teraz na miejscu pracują służby ratownicze.
0: Dodajmy, Kijów od rana jest nieustannie atakowany przez Rosjan. obecnie wiadomo o 3 ofiarach śmiertelnych i około 20 rannych. Wylecieć z Polski z większą ilością płynu w bagażu podręcznym to już dziś coraz mniejszy problem. To dzięki nowoczesnym skanerom, działają m.in. w portach w Krakowie, Warszawie czy Lublinie. Teraz do tego grona dołącza także Wrocław.
12: Przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynu, czyli do pojemności 2 litrów.
0: Informuje Karol Przywara, prezes portu lotniczego we Wrocławiu. I choć unijne przepisy na to pozwalają, jeśli zagraniczne lotnisko nie ma nowoczesnych skanerów, nadal obowiązuje tradycyjny limit 100 ml.
13: SK2 News, Biała Podlaska.
15: I Bartek Ważny, strażacy z OSP Żabce pod Międzyrzecem Podlaskim okradzeni. Ktoś zabrał butelki kaucyjne i zniszczył pojemniki, do których druhowie zbierali opakowania. Ich celem za zebrane pieniądze jest kupno nowego wozu strażackiego. Sprawą zajmuje się już policja, która szuka złodziei. W Białej Podlaskiej rozpoczęła się kolejna edycja akcji Edukacja Rowerowa 2.0. O bezpiecznej jeździe rowerem dowiedzieli się uczniowie szkoły podstawowej nr 5. Szkolenia prowadzi Fundacja Mobilności Aktywnej. Miasto Biała Podlaska funduje uczniom m.in. odblaskowe koszulki w ramach zakończenia egzaminu na kartę rowerową.
20: 2,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity i dzisiaj 8 dzień września, dzisiaj obchodzimy Dzień Dobrej Wiadomości. To ja zacznę, mamy już 15, więc większa część pracy za wami, a ja pomogę wam przetrwać do jej końca, grając najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Ira i Dlaczego Nic.
21: SK2.

Ostatni dzień lata. Do tego ostatniego dnia lata mamy jeszcze trochę czasu, a dzisiaj pogoda nas zachwyca, więc korzystajmy. W całej Polsce dużo słońca, więc ja się z wami witam. Tak bardzo słonecznie, no bo przyznajcie sami, że jest coś takiego, że jeżeli robi się cieplej, widzimy więcej słońca, ta witamina D bardzo dobrze na nas wpływa i jakoś tak od razu jesteśmy szczęśliwsi. A jeszcze dzisiaj do tego obchodzimy Dzień Dobrej Wiadomości, a ja właśnie w tym temacie do was przychodzę. Jaką dobrą wiadomością chcielibyście się dzisiaj podzielić? Proszę bardzo, antena Radia SK2 jest wasza. Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2, wysyłajcie głosówki. Czekam na wasze dobre wiadomości. To ja zacznę. Już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity. Stachurski i Jedwab. Zapraszam do słuchania i czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi bardzo chętnie się podzielę.

0: Artur Rojek i Mira Fiori, tak wam gramy chwilę przed godziną 15.30, a już teraz czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Spędzi 3 kolejne miesiące za kratkami. Sąd przedłużył areszt dla 57-letniej patomorfolożki podejrzanej o zbezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Obrończyni Magdaleny H. zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. A przypomnę, śledztwo dalej trwa, śledczy nadal wykonują swoje czynności, a podejrzanej grozi 12 lat więzienia. Rumuńska służba wywiadowcza SRI udaremniła operację sabotażową. Zatrzymano obywatela Rosji, mieszkającego w Rumunii. Mężczyzna od lutego miał znajdować się pod obserwacją SRI i był przedmiotem śledztwa w sprawie działań dywersyjnych. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA 2025. W sumie uczestniczyło w nim 91 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 760 tysięcy.

0: 19 minut zostało nam do godziny 16, a tutaj gra Ania Dąbrowska i w głowie. Właśnie dzisiaj 8 dzień września, dzisiaj obchodzimy Dzień Dobrych Wiadomości i Wiktor na Messengerze Radia SK2 napisał: jadę właśnie z pracy do domu i słucham Radia SK2. Mam już wolne, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Ale proszę bardzo, ekipa social mediów tutaj wpadła. Mateusz, Dominika, jaka jest dzisiaj dobra wiadomość, którą chcecie się podzielić na antenie Radia SK2?
1: Ja mam dobrą wiadomość dla ciebie, bo ja zaraz kończę pracę, więc przyniosę ci coś dobrego do jedzenia.
0: O, dobra, to jest kuszące. Mateuszku, proszę bardzo, czy dla ciebie jest coś dobrego? Czekam.
2: To, że wakacje są już tuż.
0: Czyli zbliża się sezon urlopowy. No to bardzo dobrze, czekamy też na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Dajcie znać, jaką dobrą wiadomością chcielibyście się znać.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga mieszkańcu, masz realny wpływ na to, jak wygląda twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1, Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1, Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
11: I po reklamie.

0: Krzysztof Zalewski i Anuszka. Tak kończymy godzinę 15 w Radiu SK2, ale po 16. Nie dość, że Jarząbek prawdę nam wszystkim powie, to jeszcze zagramy wam kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Są takie skrzyżowania w Białej Podlaskiej, które nieważne o jakiej godzinie, ale warto omijać przez korki. To chodzi głównie o skrzyżowanie Brzeskiej z Jana Pawła II, no i oczywiście skrzyżowanie Piłsudskiego z Artyleryjską i Zamkową. A w prognozach pogody do końca dnia bardzo słonecznie, podobnie będzie jutro, a nawet jeszcze lepiej, bo jeżeli dzisiaj mieliśmy 26 stopni maksymalnie na termometrach, tak jutro doczekamy się już 30 kresek, ale od czwartku 18.
13: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Potrzebujemy stanowczych działań, mówił Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKO od aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Celem spotkania przede wszystkim ustalenie terminu posiedzenia całego zarządu. Wobec tego Piesiewicza nie można odwołać. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
14: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj. Musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie dzisiaj czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
13: Przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek warty około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, informują śledczy, którzy mają już wstępne wyniki sekcji mężczyzny. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Kolejne badania mają ustalić, jak do tego doszło. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych.
15: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
13: Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. Przypomnę, 56-letniego zaginionego operatora. Lubuskie służby szukały przez 4 dni. Ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach przy Jeziorze Krzywe. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do filmów Ikar, Legenda Mietka Kosza, Wymyk czy Zieja. Dziś rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Pierwszy gwizdek już o 21:00. Oczy polskich kibiców będą zwrócone również na Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak, a na boisku pewnie zobaczymy również Jakuba Kiwiora.
1: SK2 News Biała Podlaska.
12: I Bartek Ważny, bielskie kluby motocyklowe zapraszają na akcję poboru krwi pod hasłem Motoserce.
11: Przyjedzie krwiobus z pełną załogą z naszego Centrum Krwiodawstwa, to jest oddział lubelski.
12: Mówił Adam Chodziński, członek klubu Wild Hawks. Wydarzenie 13 września na parkingu przy hali sportowej Akademii Bialskiej. W Białej cały czas trwa głosowanie w najnowszej odsłonie budżetu obywatelskiego. Metodą tradycyjną na piśmie można oddać głos jeszcze do 11 września, a internetowe głosowanie trwa do 13 września. Szczegóły na stronie miasta.
0: 2,5 minuty po godzinie 16:00. Właśnie a propos Dnia Dobrych Wiadomości, Janusz napisał: dziś startuje Liga Mistrzów i dobra wiadomość to jest dla wszystkich panów, gorzej z kobietami. Bo one nie, takie zadowolone nie są, ale jest też zła wiadomość dla panów, że pierwszy raz od 15 lat będzie to Liga bez Roberta Lewandowskiego. Ale no za to z najlepszymi polskimi hitami we wtorek. One będą, obiecuję, Bryska i Lato, czyli Pocałuj Mnie. Tak wam gramy w Radio SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Kamil Bednarek i Euforia. Tak wam gramy 12 minut po godzinie 16. To jest Radio SK2, 100% najlepszych polskich hitów. A już teraz Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. Kawa czy herbata?
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, co macie teraz w kubku, kawę czy herbatę? Bo naukowcy z Australii wzięli pod lupę jedno i drugie i już wiedzą. Przez prawie dekadę badali prawie 10 tysięcy kobiet i mają dla nas konkretne wieści w temacie osteoporozy. Okazuje się, że jeśli namiętnie pożycie herbatę, wasze kości prawdopodobnie lubią to. A co z kawą? A spokojnie, dwie filiżanki dziennie nikomu krzywdy nie zrobią. Problem zaczyna się, gdy wjeżdża piąta mała czarna i każda kolejna. Nadmiar kofeiny utrudnia bowiem wchłanianie się wapnia. Na szczęście badacze mają na to prosty patent. Wystarczy dolać do kawy trochę mleka, żeby zneutralizować ten efekt. Więc jeśli przesadzicie dzisiaj z kofeiną, to marsz do lodówki po mleko albo po prostu przerzućcie się na herbatę. A jeżeli kawoszą złamałem serca tą informacją, to pamiętajcie, że to i tak lepsze niż złamane biodro po 50.

0: Roxy Węgiel i Miasto. Jako, że dzisiaj mamy Dzień Dobrych Informacji, to mam dobrą informację, że przyszedł już do naszego studia Jakub Konieczkowicz, który ma dla Was skrót najważniejszych informacji z całego dnia. No to co? Zapraszamy!
1: Miał stosować groźby i naruszyć nietykalność małoletniego. Przed sądem rejonowym w Kaliszu ruszył dziś proces byłego wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Ostrowie Kaliskim. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, wyjaśnił, że ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i nie chciał nikogo skrzywdzić. Byłemu opiekunowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Taką informację nieoficjalnie potwierdziły służby. Przypomnę, Poczobut przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Od początku jednak zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę. Zachodniopomorskie liderem turystyki w Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu przedstawionego przez Eurostat. W ubiegłym roku w regionie udzielono ponad 17 milionów noclegów, zarówno turystom krajowym, jak i zagranicznym. Według danych odwiedzający Pomorze Zachodnie w zeszłym roku wydali tam ponad 10 miliardów złotych.

SK2. SK2. Biała Podlaska.

0: Wiktoria Kida i Co mi tam? Tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity, 100% polskiej muzyki. Takie numery już za chwilę będziecie mogli usłyszeć, bo jako, że lato jeszcze trwa, to warto sobie posłuchać i pocelebrować. Na przykład w taki sposób, że po prostu posłuchamy numeru od Sami, Lato 2000, ale będzie też Ryszard Rynkowski i Nie budźcie marzeń ze snu. Warto zostać z nami i warto nas słuchać.
1: SK2. Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
10: I po reklamie.

0: Kobra nocka i kocham cię jak Irlandię. No właśnie, to jest ten moment, kiedy swojej drugiej połówce, na przykład jeśli jedziecie razem samochodem albo słuchacie razem Radia SK2, powiedzieć właśnie te dwa magiczne słowa. Kocham cię. To jest ten moment, a ja obiecuję, że o 17 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 17 kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama. Wiesz, czego mi brakuje?
2: Więcej miejsca?
1: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
2: Ogrodu na poranną kawę?
1: Tak.
2: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
1: Dokładnie tak.
2: To chyba czas na Strumykowa Residence.
3: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
1: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
3: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: I po reklamie.
12: Już do końca dnia w Białej Podlaskiej powinno być bardzo słonecznie, na termometrach do 26 stopni, ale w nocy znowu szybko temperatura spadnie, tym razem do 12 kreski. Środa zapowiada się jeszcze gorętsza, a wręcz nawet upalna, bo jutro doczekamy się 30 stopni na bialskich termometrach. W prognozach pogody nie widać ani jednej chmury na bialskim niebie, ale to szybko minie, bo już w czwartek spodziewamy się dużo chmur. Z tych chmur ma padać deszcz, a tego dnia tylko 18.
13: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Rozmowa telefoniczna przywódców trwała godzinę, poinformował doradca rosyjskiego prezydenta Żurzi Uszakow. Jak twierdzi, Putin i Trump wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyt amerykańskich wysłanników Witkowa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne. Amerykańska strona rozmowy na razie nie skomentowała. Według wcześniejszych doniesienie Trump ma także przeprowadzić rozmowę z ukraińskim prezydentem. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Dziś rano projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef kancelarii głowy państwa Zbigniew Bogucki, to, tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak na prezydencką propozycję reaguje premier?
14: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
15: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
14: Zaznaczał premier. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
16: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
14: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
13: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada Adam Szłapka. Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji. Złodzieje ukradli 4 obrazy z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Augusta Renoir, jednego z czołowych malarzy impresjonistów. Dwa z obrazów włamywacze zostawili jednak w trakcie ucieczki. Trwają poszukiwania sprawców. Dodajmy, wartość skradzionych prac oceniana jest na 9 milionów euro.
11: SK2 News, Biała Podlaska.
12: I Bartek Ważny, dwa poranne alerty RCB wysłane do mieszkańców województwa lubelskiego nie były błędem. Nad zachodnią Ukrainą doszło do dwóch ataków. Najpierw rakietowego, następnie dronowego. Więcej o tym piszemy na sk.pl. ZUS w województwie lubelskim dostał ponad 214 tysięcy wniosków o świadczenie 300+. 90% rodziców dostało już pieniądze na konto.
17: Prawidłowo złożone wnioski, które wpłynęły do ZUS do końca wakacji, zostaną rozpatrzone do końca września.
12: Mówiła Małgorzata Korba z ZUS-u. Wnioski o 300+ nadal można składać.
0: 2,5 minuty po godzinie 17. Tak, to właśnie ta najszczęśliwsza godzina, gdzie wielu z Was właśnie opuszcza swoje miejsca pracy, wsiada do samochodu i kierunek dom włącza w nawigacji. Tak jest, ja wiem, że w niektórych miejscach mogą towarzyszyć Wam korki, ale żeby Wam ten czas umilić, no to ja będę grała kolejne najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek mrozu i Sand & Grace, nic do stracenia.
11: SK2.

0: Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani są w sobie zakochani? To jest pytanie bardzo dobre, szczególnie, że mam dla was dość ważną informację. Otóż badacze podkreślają i informują, że pary, które wspólnie plotkują, mają silniejsze więzi romantyczne i większe zaufanie. No ale wiecie, dlaczego tak jest? Bo jak się plotkuje z koleżanką, to ona zazwyczaj ma bardzo dużo do powiedzenia. A jak ze swoim partnerem, no to on zazwyczaj jednym uchem wpuszcza, a drugim wypuszcza.
1: SK2.
0: Już teraz Warius Max i Tensen, tak wam gramy w Radio SK2, 100% najlepszych polskich hitów.

0: kiss i piersi, całuj mnie, tak wam gramy 22,5 minuty przed godziną 18. Jeżeli wy jeszcze wracacie z pracy do domu, no to my ten czas wam umilamy, grając najlepsze polskie hity. Ale przypominam też, moi drodzy, że cały czas możecie głosować na wasze ulubione numery, bo już w najbliższy piątek najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Oczywiście wszystko w waszych rękach, zaglądajcie na sk2.pl i głosujcie, a już w piątek o 18:00 Łukasza Zduńczyka okaże się, który numer będzie, które numery pojawią się w top 3, ale także w top 20. To co? Wy głosujecie, a ja gram dalej już za chwilę. Sylwia Grzeszczak, a później Ania Karwan.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Angielski dla dzieci?
9: Tak.
10: A dla dorosłych?
9: Też.
10: Dla młodzieży?
9: Oczywiście.
10: Czyli dla każdego?
9: Dokładnie.
10: A co z Leo English?
9: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
10: A dorośli?
9: Dorośli też mają swój angielski.
10: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
9: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: I po reklamie.

0: Free of Us, Szklany Sufit. Tak kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, które będzie grał dla Was Łukasz Zduńczyk. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie – okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34, telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga mieszkańcu, masz realny wpływ na to, jak wygląda Twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1 Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1 Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
1: I po reklamie.
11: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 14 września Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma zebrać się na posiedzeniu, które zdecyduje o przyszłości komitetu. Jak czytamy w komunikacie PKO, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKO do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Prezydium zarządu PKO zebrało się dziś pierwszy raz od momentu aresztowania Piesiewicza. To z kolei w związku z aferą Sonda Krypto. Próba szantażu w Rumunii udaremniona. Zatrzymano obywatela Rosji. Miał zbierać dane na temat baz wojskowych i ukraińskich węzłów logistycznych. Z kolei w Niemczech zatrzymano mężczyznę, który może stać za serią sabotaży na sieci energetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii. Dziś rusza piłkarska Liga Mistrzów. Wśród najciekawszych rozgrywek pierwszej kolejki o 21:00 Real Madryt podejmie Inter Mediolan. Z kolei o tej samej godzinie Porto zagra z Manchesterem City.
12: Dobry wieczór, to jest Radio SK2, tu się gra 100% polskich hitów. Codziennie po godzinie 18 razem odliczamy czas do piątku, a konkretnie do piątkowego wieczora, do gorącej polskiej dwudziestki, bo gram najlepsze nowości z waszej listy hitów. W tej godzinie m.in. Emo i Sarsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Agnieszka Chylińska w Radiu SK 2. Gramy 100% polskich hitów i wieczorami dorzucamy jeszcze więcej nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Teraz ekipa, która ostatnio walczyła o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Statuetki nie zdobyli, ale hicior wydali naprawdę dobry. To Emo i Sarsa. Sarsa przyznała w naszym studiu, że za każdym razem jak śpiewa ten numer, to ma łzy w oczach, bo tak ją wzrusza. No to przetestujcie, jak to na was zadziała. Emo i Sarsa, Zostań już teraz w SC 2.
1: A co jeśli ja zostanę z tym sam?

0: SK2.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Kasia Kowalska w Radiu SK2, a przed nami artysta, który na taką renomę jak Kasia Kowalska to jeszcze musi trochę zapracować, ale jest naprawdę na dobrej drodze, bo to wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Metzner, którego znacie z hitu Gotham. Jakiś czas temu w wywiadzie dla SK2 powiedział, że muzyka to jest całe jego życie, bo on potrafi grać na gitarze elektrycznej, akustycznej, na pianinie, na perkusji. Stworzył też ostatnio numer do filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. A teraz posłuchajmy jego nowości. Metzner, Kim jestem? Już teraz w Radiu SK2. W kieszeni.

0: Mr. Zup w Radiu SK 2. Nasz jest ten kawałek wieczoru z najlepszymi polskimi hitami. Nie mogę spać, jeszcze cała drżę. Nie umiem ubrać w słowa tego, co się wydarzyło tam na PGE Narodowym. Tak w mediach społecznościowych napisała Sanach, która, przypomnę, w piątek zakończyła stadionową trasę koncertową występem na PGE Narodowym. Co dalej? Tego na razie nie wiemy, ale w Radiu SK 2 za chwilę Sanach się pojawi w hicie ITP i TD.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
1: I po reklamie.

0: Wanda i Banda w Radiu SK2 i ważne przypomnienie dla fanów piłki nożnej. Już dzisiaj powraca piłkarska Liga Mistrzów. O 21:00 na przykład Real Madryt zagra z Interem Mediolan, a jutro grę zaczyna Barcelona. O 18:45 zmierzy się z Feyenoordem. Także panowie, jeśli planowaliście zaprosić kumpli na domową strefę kibica, to jest dobry moment, żeby zacząć negocjacje z drugą połówką.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na trzy sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. To będzie ostatnia reklama.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Arek Michlewicz, zapraszam. Szykują się wielkie e-sportowe emocje. W najbliższy piątek, 11 września w murach Akademii Bialskiej będzie rozegrany długo wyczekiwany ćwierćfinał stacjonarnego bialskiego turnieju w Counter-Strike 2. Po intensywnych etapach kwalifikacyjnych do rywalizacji na żywo przystąpi 8 najlepszych drużyn z całej Polski. Start rozgrywek o godzinie 18. Przyjdźcie i dopingujcie swoich faworytów, bo wstęp dla kibiców jest wolny.
0: Jesteście w bardzo dobrym miejscu. Mamy najlepszy zestaw hitów na wieczór i za chwilę wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Oskar Sims i Bez końca prosto z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. Nowe notowanie już w piątek po godzinie 18. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Magda Fam w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów i mamy zakochaną parę numer 1 w Polsce. Michał Wiśniewski i Mandaryna nagrali wspólną piosenkę, oni, przypomnę, wrócili do siebie po 20 latach i przy nagrywaniu kawałka prawdopodobnie się ze sobą nie pokłócili. Także słuchajcie, stara miłość nie rdzewieje. Mandaryna powiedziała o tym numerze: zamknęliśmy oczy, otworzyliśmy je i jesteśmy w 2005 roku. Więc teraz cofnijmy się w czasie razem z nimi. Michał Wiśniewski i Mandaryna, Będzie było. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. Ale ten czas pędzi, słuchajcie. Już dzisiaj wieczorem będzie można poczuć świąteczną atmosferę. Dokładnie o 20:35 w telewizji na otwartym kanale będzie można obejrzeć Kevina samego w domu. Słuchajcie, z roku na rok to świąteczna atmosfera zaczyna się coraz szybciej. Przecież my w tym roku jeszcze nie zdążyliśmy wypić dyniowego latte. Zupy krem z dyni jeszcze nie jedliśmy. A tu za chwilę będzie trzeba obierać mandarynki.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja!
7: Szkoły pełne talentów!
6: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. To już jest koniec, nie ma już nic. Wtorek co prawda się kończy i już można odpoczywać, ale lato ciągle trwa na naszej playliście. Po godzinie 20 zagram bardzo wakacyjne Mango od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Zapraszam, Arek Michlewicz. Wyjątkowe popołudnie z lokalną historią i literaturą w tle. Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim zaprasza w najbliższy piątek o godzinie 18 na spotkanie autorskie z Iwoną Kaliszuk, autorką książki Szepty Bugu. Autorka podzieli się kulisami powstawania książki i chętnie odpowie na pytania czytelników. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Po części oficjalnej będzie możliwość zdobycia imiennej dedykacji i autografu pisarki.
0: W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, czyli mamy numery, które od wielu lat już znacie, jak Wehikuł Czasu od Dżemu. Ten numer na pewno zagram w tej godzinie, ale też mamy nowości. Odkrywamy młode talenty prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po godzinie 18, a tymczasem mamy już wtorkowy wieczór. Punktualnie godzina 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jugopolis i Maciej Maleńczuk. To za nami w Radiu SK2, a przed nami artystka, której teraz możemy serdecznie pozazdrościć. To Marisa, którą znacie z hitu Odkochaj. Ta artystka jest teraz na wakacjach. Wstawiła zdjęcia na Instagrama. Prawdopodobnie to jest Grecja, chyba że jakaś Bułgaria, nie jestem pewien. W każdym razie na tych zdjęciach jest dużo słońca, morze, opalenizna i uśmiech na twarzy. To najważniejsze. Poczujmy się, jakbyśmy byli razem z nią. Marisa i będzie pięknie. Już teraz w Radiu SK2.

formacja nieżywych schabów w Radiu SK2, a teraz na naszą antenę wkracza młoda siła. Artystka, o której będzie jeszcze głośno, młody talent. To Iga Jaworska, która już dała o sobie znać hitem Czemu pozwoliłeś kochać? A teraz ma dla nas numer idealny na wrzesień, kiedy już czuć zbliżającą się jesień, kiedy liście robią się żółte, a rano i wieczorami jest taki charakterystyczny zapach jesiennego powietrza, ale jednocześnie jeszcze słońce przygrzewa. Taki jest ten numer. To Iga Jaworska i jej korzenie. Iga śpiewa o miłości, o osobie, przy której można zapuścić tytułowe korzenie. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. Zawsze.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

Bajm, co mi panie dasz na antenie Radia SK2, a oni ostatnio dostali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Za chwilę gram duet, o którym mówi teraz cała Polska, każdy ich zna. To Kuba i Kuba, którzy przez całe lato bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają dla nas nowość Chłopaki. I co ciekawe, ci panowie poznali się w szkolnym radiowęźle w liceum, tam zaczęła się ich muzyczna przygoda, a teraz razem grają i zdobywają listy hitów, także czasami szkolne znajomości potrafią przetrwać próbę czasu i nie ograniczają się tylko do znajomości na Facebooku. Zostańcie z SK2.

0: Nasze Rendezvous to kombi na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. No w przypadku niektórych dzisiejsze wieczorne Rendezvous może być przed telewizorem, oglądając piłkarską Ligę Mistrzów, która dzisiaj, przypomnę, startuje. Już za chwilę o 21:00 Real Madryt zagra z Interem Mediolan.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Arek Michlewicz, zapraszam. Klub Kultury Piast w Białej Podlaskiej zaprasza wszystkich seniorów na zajęcia gimnastyki usprawniającej. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki. To okazja, aby zadbać o swoje zdrowie, poprawić sprawność fizyczną oraz spędzić czas w dobrym towarzystwie. Treningi dostosowane do potrzeb i możliwości osób dojrzałych poprowadzi doświadczona instruktorka Urszula Parnicka. Szczegółowe informacje oraz zapisy dostępne są bezpośrednio w siedzibie klubu przy ulicy Spółdzielczej 4.
5: Magazyn lokalny.
7: Bartek Ważny, zapraszam. Grają własne kompozycje stylistycznie wpisujące się w nowoczesny jazz z elementami współczesnej elektroniki oraz muzyki ambient, dzięki czemu tworzą charakterystyczne dla siebie brzmienie. Mowa o bialskiej grupie Sian, która działa na lokalnym rynku muzycznym prawie 10 lat. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
6: Bialski zespół Sian dzisiaj ze mną, który istnieje na rynku od 2018 roku, ale chłopaki podobno zaczynaliście ciutkę wcześniej.
8: Marek Jakubiak, gitara.
9: Wojciech Andrzejuk, perkusja.
6: I jednego brakuje?
8: Jacek Siemieniuk gra na instrumentach klawiszowych.
6: No właśnie, dzisiaj nie mógł być z nami. Natomiast od kiedy to się zaczęło? Kto był pomysłodawcą, żeby stworzyć grupę? Bo gracie taki alternatywny jazz, dobrze to nazywam?
8: Pierwsza część pytania to chyba trzeba Wojtkowi przypisać, bo dla mnie to się zaczęło tak, że Wojtek do mnie zadzwonił, bo już wcześniej coś tam robiliśmy razem muzycznie i powiedział mi, że ma takiego kolegę, co gra na basie i mieszka w Klonownicy pod Białą Podlaską i że widziałby mnie, siebie i tego Jacka, wtedy ja jeszcze nie znałem Jacka, jako zespół. Pomyślałem, akurat wtedy nie miałem za dużo takich aktywności muzycznych, więc pojechaliśmy, już się okazało, że super żre między nami i że trzeba grać. A druga część tego pytania, długo się nad tym zastanawiałem przez te lata, jak gramy, i chyba najlepszą odpowiedzią, taką zgodną z prawdą, jest to, żeby powiedzieć, że Sian to jest współczesne instrumentalne trio, bo to nie mówi o tym, że gramy jazz, bo nie można nazwać tej muzyki jazzem, bo jednak ona jest w dużej części skomponowana, a jazz, wiadomo, jest taki uwolniony, improwizacyjny. Także współczesna muzyka instrumentalna. To jest nasz gatunek.
6: Ile już macie utworów takich, którymi się chwalicie na Facebookach?
8: Wychodzi na to, że oficjalnie, czyli weźmy pod uwagę to, co wydawaliśmy, więc na płycie naszej jest 10 utworów. Pierwszej, która została nagrana live w Białej Podlaskiej, tu w jednym z lokali gastronomicznych, czyli mamy już 10 i po tej płycie wydaliśmy jeszcze 2 takie trypty po 3 utwory, no to powiedzmy, że 16 utworów. Tam jest coś więcej, czego nie wydaliśmy na tej płycie, ale to już istnieje tylko w postaci wrzutek na YouTube'a i na streamingi.
6: Często jeździcie koncertować? Jak to jest? Czy już macie trasę na ten rok ustaloną? Zapełniacie kalendarz?
9: Dobre pytanie tak naprawdę, no nie? Bo jeżeli chodzi o jakąś tam ilość koncertów, to do tej pory nie było tego jakoś bardzo dużo. Przeważnie jest to kilka koncertów w roku. Jakiejś większej ilości tutaj koncertów chyba nie mamy zgodzonych. Z tego, co wiem, chociaż Marek się głównie zajmuje, że tak powiem, bukowaniem i organizacją tego typu eventów.
6: To kto u was jest tym głównym, który komponuje muzykę?
9: No to jest taki ciekawy proces, uważam, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą sferę harmoniczną, to głównie tutaj chłopaki, czyli Marek i Jacek mają najwięcej do powiedzenia. Ja raczej zajmuję się tą sferą taką bardziej rytmiczną. Natomiast zdarzyło się kilka razy, że też zaproponowałem kilka rozwiązań takich właśnie harmonicznych, czy przychodzę z jakimś konkretnym pomysłem na próbę, jeżeli chodzi o rozwiązanie utworu, więc tak naprawdę ogólnie można powiedzieć, że każdy od siebie coś daje do tej danej kompozycji, więc staramy się tutaj w tej materii po prostu mocno współpracować.
6: Ten gatunek muzyczny, bo nadal będę się tutaj próbował upierać do pewnych gatunków, może nawet trochę muzyka ambiente?
8: Tak, o, w tym co gramy. We współczesnej muzyce instrumentalnej jest bardzo dużo przestrzeni na różne inne wpływy i na pewno ambientowe brzmienia to jest coś, co u nas słychać, bo dużo posługujemy się takimi przestrzeniami. Brzmienie mojej gitary jest dość przestrzenne. Są utwory, które są wręcz skomponowane pod to, żeby to była taka właśnie przestrzeń, pogłosy. Także jest tego sporo u nas.
6: Wykonujecie tylko instrumental, a czy gdzieś tam przez myśl wam przeszło coś takiego, żeby no, zaprosić wokal do siebie?
8: Tak. Na początku graliśmy tylko we trzech instrumentalnie, ale już nie pamiętam, który to był rok. To było chyba 4 lata temu. Po raz pierwszy zaświtała nam taka idea, taki pomysł, żeby zaprosić do współpracy kogoś śpiewającego. I pierwszą osobą, która z nami wystąpiła wtedy i która weszła we współpracę z nami, była Gosia Oleszczuk, bardzo zdolna wokalistka, znana głównie z śpiewania w zespole Chrust. Z Terespola w ogóle pochodząca stąd, przez wspólne tam jakieś wspólnych znajomych trafiliśmy na nią i ona wtedy śpiewała w naszym utworze Palenkę, coś co można nazwać białym śpiewem, bez słów, tylko po prostu robiła nam takie wokalizy, które ciężko nazwać, że to jest utwór śpiewany, w takim sensie, że tam są słowa, ale te wokalizy są bardzo tam znaczące, razem to ma taki wydźwięk takiego etnicznego, zahaczającego trochę o jakieś takie, nie wiem, indiańskie, korzenne śpiewy, wokalizy. Zależało nam właśnie na takim charakterze tego utworu. A potem już były inne współprace, aż doszliśmy do takiego momentu, że zaprosiliśmy tutaj znaną na naszych ziemiach Martynę Lasiecką, żeby nam zaśpiewała już śpiewany utwór. Może utwór to za dużo, bo to jak zaistniała w tym utworze, to po prostu była sekcja, w której wszedł wokal, ładnie się rozwinął, była puenta i potem jeszcze takie małe przypomnienie na końcu. Nie brzmi to tak jak taka typowa piosenka, która ma dwie zwrotki, dwa refreny, jakiś bridge jeszcze w środku, tylko to było takie wciąż dodatkowe. Potem jeszcze mieliśmy udział raperów w naszych kawałkach.
6: Czyli jednak nie znosicie nudy i jednak trochę urozmaicacie ten styl własny muzyczny.
8: To takie nastawienie i ta perspektywa, żeby nie było nudy, to jest chyba najważniejsze, co przyświeca naszej działalności i zawsze tego pilnujemy i dochodzi często nawet do tego, że za bardzo kombinujemy i potem się trzeba zastanowić, czy może nie poszliśmy o dwa kroki za daleko i nie namieszaliśmy w tym tak, że to już jest zbyt takie przesycone.

0: A jeśli już powstaje utwór, to co? To jest wasza wspólna decyzja o tym, że tak, on tak ma brzmieć i już go skończyliście?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że ten proces twórczy u nas przebiega w taki sposób na tyle zrównoważony i nie jest on w jakiś sposób taki sztucznie poganiany, że coś nas goni, że my musimy w jakimś tam czasie się wyrobić, mamy jakieś deadline, tylko robimy to na tyle właśnie w taki sposób, myślę, że świadomy, że po prostu do pewnego momentu rozwijamy tą daną myśl muzyczną, dany projekt i w pewnym momencie po prostu stwierdzamy, że tak, to jest ta forma, którą chcemy już tak jakby, stwierdzamy, że to jest ta forma ostateczna i tak ten numer zostawiamy i raczej jesteśmy w tym wszystkim zgodni. Czyli nawet jeżeli ktoś ma jeszcze jakąś aluzję, jakąś propozycję na rozwinięcie czy na rozbudowanie utworu, to prawdopodobnie ją przetestujemy, ale też z takim założeniem, że jeżeli to faktycznie nie pasuje, nie jest to dobre rozwiązanie, to pewnie to odrzucimy, natomiast jeżeli jest oczywiście odwrotnie, no to zostawimy to w numerze, więc to jest taki proces bardzo, bardzo świadomy i myślę, że w momencie, kiedy wszyscy to akceptują, to wtedy kończymy dany numer i mówimy, okej, to jest koniec, nagrywamy, nie?
0: No właśnie, raz odniosłem wrażenie takie, że publikujecie utwór, który już stwierdziliście, że jest okej, dobry i potem zbieracie te opinie znajomych, co oni o tym sądzą i wtedy widzicie również, jak to się przyjęło.
1: No tak, feedback uważam, że jest ważny, dlatego jak ktoś nas tak już, powiedzmy, dłuższy czas słucha, to myślę, że też zaobserwował, że tak jak Marek wcześniej wspomniał, no gdzieś my też się rozwijamy, ta nasza muzyka w pewien sposób też się rozwija, ewoluuje i myślę, że to jest też w pewnym sensie naznaczone tymi opiniami naszych słuchaczy, w jakimś tam stopniu oczywiście, nie mówię, że w 100%, ale w jakimś tam stopniu na pewno. No i to, co Marek wspomniał, czyli to, że też nie znosimy nudy, po prostu to jest taki nasz chyba pierwszy i główny wyznacznik, że jeżeli sami po sobie stwierdzamy, że kurczę, to jest nudne, to trzeba coś zmienić, trzeba pójść w jakimś innym kierunku albo zastosować jakiś inny zabieg czy narzędzie muzyczne, żeby po prostu troszeczkę to, powiedzmy, no na tyle ubarwić, żeby to było po prostu bardziej ciekawe. Przynajmniej też, no umówmy się, my jesteśmy pierwszymi słuchaczami naszych utworów, więc też, no musi to być też ciekawe, no dla nas, nie?
0: Tutaj u was ta gitara jest instrumentem prowadzącym, tak mi się wydaje.
2: Szczerze mówiąc, to mnie zaskoczyłeś i nie wiem, jak na to odpowiedzieć, ale tak jak patrzę na ostatnie nasze produkcje, to już to chyba nie jest taki prowadzący instrument. Wydaje mi się, że...
0: Czyli jednak szukacie balansu.
2: Tak, to balansu i to właśnie jest też związane z tym, z chęcią uniknięcia tej nudy, żeby nie było tak, że wszystkie tematy, wszystkie melodie są grane przez gitarę, tylko żeby to było takie bardziej urozmaicone.
0: To żeby nudne coś nie było, to można przejść gitarą w tryb heavy metalowy.
2: No i tutaj powiem ci, dotknąłeś, tak jakby może po prostu słuchałeś naszych ostatnich numerów, bo trochę pozwoliliśmy sobie odpiąć wrotki, jak to się ładnie mówi, jeżeli chodzi o takie pomysły. I rzeczywiście takie heavy metalowe gitary się pojawiły w tym, co ostatnio zrobiliśmy.
0: I co się przyjęło? Bardziej to, czy poprzednie utwory? Bo zawsze jest ta publikacja i no, drodzy znajomi, to jak wam się podobało? Czy ta ostra gitara spodobała się?
2: No chyba się spodobała, bo odzew był taki entuzjastyczny. Nie wiem, jak to mierzyć, bo wiadomo, jaką muzykę gramy, wiadomo, jaki mamy zasięg i ilu followersów, ale były komentarze, że to jest coś takiego świeżego, że to brzmienie to jest takie, jeszcze tak w Sianie nie było i to zawsze cieszy, jak ktoś coś takiego mówi, że gdzieś tam jakieś nowe odkryliśmy płaszczyzny brzmieniowe.
0: A teraz jest tak, że staracie się sukcesywnie coś publikować?
1: Tak, przeważnie każdego roku staramy się do tej pory to było w ten sposób, że kilka singli żeśmy wypuszczali. To było około 3-4 single rocznie, mniej więcej. Natomiast od zeszłego roku robimy to w ten sposób. Akurat tak się nam, że tak powiem, ten nasz plan ułożył, że wypuszczamy to w postaci takich tryptyków, czyli w tamtym roku wypuściliśmy tryptyk Weekend at Monochrome. To było nagranie, które żeśmy zrealizowali w studiu w Monochromie. Natomiast w tym roku jest bardzo podobnie, bo rozpoczynamy od wypuszczenia tego tryptyku Weekend at Splendor i Sława, czyli też nagraliśmy 3 numery w studiu w Poznaniu.
0: Często spotykacie się na próbach?
1: To w sumie może zależy, co to znaczy często i dla kogo, no nie, natomiast przeważnie to gramy 2 razy w tygodniu, tak mniej więcej. Przeważnie 2 razy w tygodniu, czasami raz w tygodniu, ale najczęściej to są 2 próby w tygodniu. Tak to mniej więcej wygląda.
0: W sumie często, bo u niektórych to jest raz w miesiącu, raz na 2 miesiące, różnie to bywa. Czy na każdą próbę staracie się coś nowego opracowywać?
2: No chyba tak, bo to właśnie tak wychodzi, że zawsze mamy co robić na tej próbie. Akurat w tym momencie jesteśmy tak takim okresie trochę nietypowym dla nas, bo mamy ten koncert i musimy sobie przypomnieć repertuar, co jest trudne, bo niektóre numery są wymagające i niektórych numerów z racji tego, że zawsze pracujemy nad czymś aktualnym, nie ćwiczymy po prostu starszych. Ale normalnie to wygląda tak, że mamy na tapecie jakiś utwór i mamy jakieś przemyślenia, mamy super warunki u Jacka w studio, więc możemy się nagrywać, odsłuchiwać, potem pojechać do domu, przespać się z tym, znowu posłuchać, wrócić ze świeżą głową, z nowymi wnioskami i dalej kombinować przy tym naszym dziele, które akurat robimy. I ja już nie pamiętam takiej próby, żebyśmy po prostu przyjechali, no dobra, chodźcie, coś zagramy, tylko zawsze coś jest pchnięte o jeden lub dwa kroki dalej.
0: Tutaj tak ta liczba followersów wybrzmiała dość ironicznie, to znaczy, że co, brakuje wam tego gościa, który wam, albo tej kobiety, która będzie wam prowadziła media społecznościowe, czy jak to jest?
2: Och, media społecznościowe, no nie oszukujmy się. Współczesna muzyka instrumentalna to nie jest gatunek, który przyciąga jak, nie wiem, co w naszych stronach, muzyka taneczna, muzyka biesiadna i tak dalej. Wiadomo, taka muzyka funkcyjna, która do czegoś służy, nasza służy do, nie wiem, medytacji, kojarzy się z relaksem i tak dalej na pewno, a może ze skupieniem też i dlatego nie jest taka popularna. No wiadomo, takie zespoły jak my nie mają tej szerszej publiki poza znajomymi i rodzinami, więc to są raczej setki followersów, a nie tysiące, już broń Boże, miliony. Ja mam na to bardzo wiele przemyśleń i nie wiem, czy to otwieramy taką bramę, jeżeli chodzi o muzykę komercyjną, taką jak my gramy i tak dalej, ale no każda muzyka jest dobra, która komuś tam się podoba, ma jakiegoś odbiorcę, no bo nie można. My się cieszymy, że mamy tyle, ile mamy tych followersów i że słyszymy od ludzi takie opinie, które nas cieszą i dają nam dużo satysfakcji. Fajnie jest, jak wypowiada się na temat naszej muzyki ktoś, kto zna się i wiemy, że jak ta osoba, czy to dziennikarz, czy to znajomy, który powiedzmy w cudzysłowie siedzi w tym i się zna, jak mówi, że to jest spoko i że to jest naprawdę dobra jakość, to bardzo cieszy. To my tak sobie wyobrażamy nasz sukces. O. Bo nasz sukces, umówmy się, to nie są dni miast, koncerty i takie różne obwoźne, biesiadne sytuacje, tylko idealny koncert dla Cyjana odbywa się w klubie jazzowym, gdzie wszyscy siedzą, słuchają, skupieni, gdzie każdy jakoś wybrał ten gatunek dla siebie, czy to jako miłośnik, czy to sam go uprawia i to jest po prostu taki jeden mianownik skupiający. Nie są to przypadkowi followersi, słuchacze i fani.
0: A nie macie jakiegoś takiego pokazowego utworu, który jest taką dosłownie wariacją muzyczną, że gdy widzicie publiczność, która już tak się wyspokaja tym ambiente brzmieniem i już może czasami zrobić się senna, nagle wprowadzacie na chwilę rytm Polki.
1: Takiego utworu chyba nie ma, chociaż mamy taki jeden utwór, który gramy zawsze na każdym koncercie, bo on chyba jest jednym z tych naszych najstarszych w ogóle utworów, ale rzeczywiście grany jest na każdym koncercie, bo widać, że się tak dobrze, że tak powiem, sprzedaje na tym koncercie, czyli ludzie, no chyba się po prostu podoba to słuchaczom, a to jest utwór Luna, który właśnie powstawał jako takie jedno z naszych pierwszych dzieł. O tyle ciekawego jest w tym numerze, że tak powiem, to może, nie wiem, może to w jakiś sposób też tych słuchaczy przeciąga, że tam są zawarte w pewnym momencie trochę takie brzmienia, jak to nazwą skrzypek, z którym mieliśmy okazję kiedyś grywać, trochę takie brzmienia idimowe, czyli trochę takiej elektroniki na samym początku jest. Być może to wprowadza w taki jakiś troszeczkę inny nastrój. Natomiast sam numer jest rzeczywiście taki dosyć melodyjny, w miarę w takim żwawym tempie. Jest oczywiście ciekawy i on się naprawdę dobrze sprzedaje. Gramy go za każdym razem. Często też bisujemy tym właśnie numerem, tym utworem.
0: I to jest kawałek, z którego jesteście szczególnie dumni?
1: Ja myślę, że jesteśmy dumni ze wszystkich kawałków, które gramy tak naprawdę, bo w tym procesie twórczym, tak jak Marek wspominał, tych utworów było pewnie gdzieś tam około 20 i te utwory, które gramy dzisiaj gdzieś tam na koncertach, to raczej to są utwory, z których jesteśmy zadowoleni tak najbardziej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zagrać wszystkich numerów, bo przeważnie taki koncert, umówmy się, trwa około godziny, półtorej, więc wszystkich utworów byśmy nie byli w stanie zagrać, natomiast myślę, że z większości jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. Tym bardziej, że no, publikujemy to, podpisujemy się pod tym, więc tak.
0: Zdarza wam się zaprosić instrumentalistę dodatkowego do zespołu?
2: Tak, chyba tak jak patrzymy na te nasze koncerty w tych ostatnich latach, mogło być nawet więcej koncertów, gdzie jakiś gość z nami był niż tych, gdzie graliśmy tylko we trzech. Mamy teraz koncert i to też jest koncert, gdzie na klarnecie zagra z nami Michał Robak, tutaj klarnecista, który już współpracował z nami wcześniej, jesteśmy znajomymi i też jest tutaj rodakiem, że tak powiem, z okolicy.
0: Wszystkie wasze utwory publikujecie na platformach muzycznych?
2: Tak, wszystko publikujemy, jeden po drugim. Czasami jak nagramy w studio trzy, to trzy na raz. Ale te social media i te platformy streamingowe to jest chyba dla nas najlepszy sposób, żeby dotrzeć do kogoś, kto powiedzmy chciałby nas poznać i na przykład usłyszy ten wywiad i zainteresuje go to, że co mówimy i zechce nas posłuchać, to myślę, że pójdzie i włączy Spotify albo YouTube, albo cokolwiek tam innego, najlepiej Bandcamp i posłucha naszych utworów, że to tak się odbywa i można to zrobić z każdego miejsca na świecie, to w ogóle jest wspaniałe. Oczywiście streamingi mają swoje słabe strony, nie traktują artystów fair, jeżeli chodzi o pieniądze, ale nam nigdy nie zależało na pieniądzach, bo jesteśmy bogaci, robimy to dla fanu i dla pasji.
0: To jesteście chyba pierwsi, którzy są zadowoleni z własnych finansów. Ja jeszcze chciałem zapytać, czy macie dużo takich utworów, które no niestety jeszcze dojrzewają w szufladzie?
1: W tym momencie mamy jeden utwór, który dojrzewa w szufladzie i tak naprawdę prace, można powiedzieć, że dalej trwają, są w toku. Delikatnie spowolniły, dlatego że przygotowujemy się teraz do festiwalu, więc troszeczkę musimy odświeżyć i przygotować materiał na ten festiwal, ale tak naprawdę na każdej próbie, pomimo tego, że gdzieś tam szlifujemy te takie starsze utwory, odświeżamy je po prostu i tak gdzieś tam staramy się troszeczkę gdzieś rozwinąć ten nasz nowy pomysł. No, w ten sposób to wygląda, także myślę, że po festiwalu od razu skupimy się na nowym utworze, tak żeby to w miarę sprawnie gdzieś tam, żeby po prostu dokończyć.
0: Fizycznie krążka nie wydawaliście?
2: Wydawaliśmy. Płyta pod tytułem Live z 2022 roku. Myślę, że jak się wpisze to w wyszukiwarkę Google Cian Live, to pojawi się jakiś link, który prędzej czy później doprowadzi do kontaktu w sprawie płyty. Można ją kupić w postaci cyfrowej na Bandcampie właśnie, ale można też napisać maila do zespołu poprzez Facebooka, poprzez Instagrama i chętnie wyślemy, jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze sobie na fizycznym nośniku posłuchać Ciana.
0: Z autografami, rozumiem.
2: Oczywiście z autografami, są wszystkie już na zaś wypełnione. Stygnie ten tusz na tych okładkach. Kuszem trochę przykryty. No, ale to wiadomo, to jest XXI wiek już. Kto ma teraz możliwość odtworzenia płyty CD, no to niech podniesie rękę.
0: I to była właśnie bielska grupa Cian, która no, zaraża swoją pozytywną trochę muzyką, relaksującą, bardzo często zahaczającą o ambientę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo również.
3: Zespół Cian tworzy trzyosobowy skład: Marek Jakubiak, Jacek Siemieniuk i Wojtek Andrzejuk. Ich muzyka to fuzja jazzu z elementami elektroniki. Grupa została założona w 2017 roku w Białej Podlaskiej. Folk metalowy zespół Merfolk, którego członkowie pochodzą z Lubelszczyzny, w tym z powiatu bielskiego, mają na koncie już 4 płyty. Rozmowa Arka Michlewicza.
0: Zespół Merfolk, można powiedzieć, że wy jesteście zespołem z Międzyrzeca Podlaskiego?
4: Rafał Frąckiewicz albo po prostu baton z zespołu Merfolk. Po części tak, jak najbardziej, z racji tego, że ja i moja siostra Irmina, którzy jesteśmy założycielami zespołu, ten zespół założyliśmy w Międzyrzecu, mamy jeszcze akordeonistę, który też pochodzi z Międzyrzeca. Z początkowego składu jest nasza już tylko trójka, natomiast no już jakby po upływie kilkunastu lat siłą rzeczy różni członkowie się zmieniali i już reszta jest, powiedzmy, że dojezdna.
0: A cały skład to 6 osób?
4: Cały skład jest 6-osobowy. Ja, tak jak powiedziałem, jestem założycielem, gram na perkusji. Siostra, czyli Irmina, gra na gitarze elektrycznej. Do tego mamy Agatę, czyli główną wokalistkę naszą, która gra na wiolonczeli i też śpiewa chórki. Jest jeszcze Kacper na akordeonie oraz Remek na basie.
0: Jeżeli chodzi o zawiązanie grupy Merfolk, to istniejecie od?
4: Istniejemy od przełom 12 i 13 roku. No my około roku czasu zbieraliśmy skład. Chyba oficjalny koncert pierwszy zagraliśmy w 13 roku i tak to liczymy.
0: I to był pierwszy zespół, w którym uczestniczyłeś, czy może wcześniej już miałeś doświadczenie?
4: Nie, wcześniej jeszcze też z siostrą mieliśmy inny zespół, który też prowadziliśmy bodajże przez 5 czy 6 lat i po prostu tamten zespół się nam rozsypał, tak więc po prostu tutaj postanowiliśmy złożyć nowy zespół w nowym, zupełnie innym gatunku muzycznym.
0: Dobra, to kto jest u was odpowiedzialny za teksty, za kompozycje?
4: Z tym jest ciekawa i różna sprawa. Kompozycja jest u nas, jeżeli chodzi o muzykę, inaczej niż wszędzie, czyli po prostu siadamy wszyscy na próbie ze swoimi pomysłami i wspólnie z tego komponujemy. Tak więc jesteśmy naprawdę wspólnym kompozytorem. Jeżeli chodzi o teksty, na tą płytę akurat, na nadchodzącą najnowszą płytę, dużą większość tekstów napisała Agata, ale Irmina też coś tam dopisywała, tak więc też jej trochę pomagała.
0: I to, że konkretny kawałek przechodzi dalej, czyli stwierdzacie, że będziecie go grać, to na zasadzie głosowania?
4: Może niekoniecznie na zasadzie głosowania, bo po prostu jeżeli faktycznie robimy kawałek, to jest, nie ma jakby opcji, żeby on nie powstał i żeby go nie grać. Raczej siadamy i na tyle długo po prostu coś tam kombinujemy, że on musi spełniać nasze wszystkie normy. I wtedy musi też spełniać jakby siłę kompromisu, którą zawsze jakoś trzeba zawrzeć. Natomiast nie ma u nas kawałków jakby indywidualnych, ani też takich, które są po prostu odrzucone.
0: Jeżeli chodzi o pierwszą waszą płytę, to powstawała w bólach?
4: Nie, pierwsza płyta powstała bardzo szybko, bardzo sprawnie. Tak naprawdę materiał pisał nam się sam. Dosłownie chyba jeden czy dwa kawałki musieliśmy dorobić, które mieliśmy po prostu wtedy przez wytwórnię płytową narzuconą, że musimy jeszcze coś tam dorobić, no to wtedy tam troszeczkę nad tym dłużej posiedzieliśmy, ale pierwszy materiał poszedł bardzo, bardzo szybko.
0: Czy to było tak, że zaraz w pierwszym roku działalności już zaczęliście koncertować?
4: Tak, koncertować zaczęliśmy, to znaczy pierwszy rok to był taki, że mieliśmy parę koncertów, ale też staraliśmy się jeździć na różne przeglądy i z różnymi wynikami. W zasadzie faktycznie wtedy też mieliśmy dużo wyróżnień na tych przeglądach, jakieś pierwsze miejsca, nawet już w tym momencie nie pamiętam, bo to dawno było. Natomiast faktycznie od razu były sukcesy, ale staraliśmy się od razu koncertować, bo po prostu na tym nam najbardziej zależało.
0: Największy koncert, a może festiwal, w którym braliście udział?
4: Ciężko powiedzieć, jaki był największy, bo to by było trzeba mierzyć ilością ludzi pod sceną.

0: Robimy regularnie, próby robimy jak nam jest po prostu potrzeba, czyli jeżeli tworzymy materiał, to staramy się zebrać czy raz na miesiąc, czy w miarę możliwości po prostu i robić po prostu próbę, żeby coś na tej próbie zrobić. Spotykamy się też na zasadzie takiej, że no jednak każdy dojeżdża kupę kilometrów, tak więc nie robimy tej próby przez 3 godziny, tylko 3 dni lub 2 dni przynajmniej, tak żeby to jak najbardziej spożytkować. Tak więc próby są zdecydowanie nieregularne i różnie się odbywają. Czasami jest to raz w miesiącu, czasami potrafimy nie mieć próby przez 3 miesiące nawet.
1: I doskonale porozumiewacie się na scenie, bo jednak na scenie trzeba się znać jak łyse konie.
0: No to przed koncertami zawsze robimy próbę po prostu, żeby się przygotować na tą scenę, żeby sobie to przypomnieć, rozruszać stare kości, ale tak naprawdę to właśnie wtedy ćwiczymy nasze wykony koncertowe, ale no już też przez tyle lat się na tyle rozumiemy, że nie mamy z tym problemu, żeby sobie to wszystko odtworzyć i przypomnieć.
1: To jak wchodzicie na scenę, to jeszcze wciąż macie tremę, czy to już minęło?
0: Powiem szczerze, nie będę wypowiadał się za resztę, bo nie wiem, jak reszta. Ja natomiast, od samego początku jakby tego zespołu, to nie miałem tremy na scenie.
1: Wszystko przychodzi z łatwością. Jeżeli chodzi o materiał do kolejnej płyty, bo już teraz jesteście w trakcie wydawania nowego krążka, wszyscy również wspólnie pracowaliście na ten krążek?
0: Tak, zdecydowanie wszyscy. Faktycznie na przykład Alicja, która doszła do nas, do zespołu najpóźniej jakby, miała najmniej czasu, żeby tam się wypowiedzieć niejako. Natomiast też zostawialiśmy miejsce na partie smyczkowe i później przepracowaliśmy ten materiał po prostu z nią i no i jest dobrze.
1: Jesteście zadowoleni?
0: Tak, my jesteśmy zdecydowanie zadowoleni. Popracowaliśmy dużo nad brzmieniem tej płyty. Jest fajne, ciężkie brzmienie. Jednocześnie materiał jest przemyślany. Naprawdę w tym momencie, jak się przygotowujemy do koncertów, jest ciężko wyrzucić jakikolwiek kawałek, którego możemy nie grać.
1: Ile tak naprawdę czasu poświęcacie na skomponowanie jednego kawałka? Bo na pewno jakąś średnią macie.
0: Oj, ciężko to powiedzieć, ale to na przykład przy tej płycie wychodziła nam jedna próba. Po prostu tak, jedna próba na kawałek i uważaliśmy, że to jest fajne, dobre tempo.
1: To jest bardzo dobre tempo.
0: Wbrew pozorom, no mogłoby być szybciej, oczywiście, że mogłoby być, no bo to jednak jest też te, jakby nie patrzeć, powiedzmy, między takie grubsze kilkanaście godzin pracy, ale my uważamy, że to w miarę sprawnie szło.
1: Jeżeli chodzi o koncertowanie, to dużo tych koncertów dajecie w skali roku?
0: Zwykle, ciężko to też powiedzieć, bo to rozmaite rzeczy chodzą po świecie, natomiast około 20 koncertów faktycznie zdarzało się grać. W tym roku mamy nadzieję, że przynajmniej też tyle zagramy. Na razie mamy zaklepanych coś koło 6-7, tam kilka jeszcze nie jest ogłoszonych, jest też zrobionych, więc mamy nadzieję, że też przynajmniej te ze 20 koncertów uda nam się zagrać.
1: Zdarza się wam grać z bardzo znanymi zespołami?
0: Tak, no jak najbardziej. No to szczególnie tego typu koncerty są przy właśnie festiwalach, tak? Czyli przy plenerowych rzeczach. No zdarzyło nam się faktycznie grać chociażby na jednym festiwalu z Behemothem. Tak więc czy z zagranicznymi zespołami też naprawdę dużymi, jak chociażby we Francji jedną z głównych gwiazd była Wardruna, która zrobiła muzykę do Wikingów. Tak więc to są naprawdę takie zespoły, że tam zapełniają stadiony, no ale też udało się z nimi grać. Natomiast jeżeli chodzi o takie koncerty mniejsze, klubowe, no to teraz nie, ale te kilka lat temu prawie można powiedzieć, że regularnie grywaliśmy z Percivalem Schottenbachem, czyli twórcami muzyki do Wiedźmina, więc też z nimi się dobrze znamy i jak najbardziej z nimi graliśmy.
1: Czy oni was inspirują również?
0: Ciężko powiedzieć, czy nas inspirują, no bo to jednak oni robią swoje, my robimy swoje. Jest to osadzone w tym samym nurcie, natomiast...
1: Macie kogoś takiego, kim się inspirujecie, czy po prostu jesteście na tyle, chcecie być oryginalni, że jednak idziecie we własny styl?
0: Jeszcze może kiedyś jakieś inspiracje były. W tym momencie po tylu latach grania i po tak naprawdę przy wydawaniu czwartej płyty, po zrobieniu materiału na tą czwartą płytę, też obraliśmy pewien swój specyficzny styl, którego się konsekwentnie trzymamy. Tak więc w tym momencie bardziej inspirujemy się chyba sobą, żeby to było spójne, a jednocześnie może musi być to właśnie spójne i możemy wtedy myśleć o jakichś kombinacjach, żeby wyjść gdzieś w tą stronę, czy w tą podstawa jest taka, żeby być zgodnym ze sobą.
1: I to ty jednak jesteś tym, który wciąż pociąga za sznurki w tej kapeli.
0: No tak wyszło. Ja
1: przyznajesz się bez bicia.
0: Od całej

0: Czy na ten rok macie jakieś większe plany, czy czekacie na bieg wydarzeń?
1: To znaczy tak, mamy na pewno potwierdzonych trochę koncertów klubowych. Powiedzmy, że jednym takim fajniejszym wydarzeniem, które jeszcze w sumie nie jest ogłoszone, ale będzie, my już o tym wiemy, to jest koncert w Czechach. Natomiast jest jeszcze też parę takich rzeczy, o których na razie nie będę mówił, ale które są po prostu robione.
0: Bierzecie udział w konkursach?
1: Nie, w tym momencie już nie. Tutaj my musieliśmy się też zdecydować, że takie rzeczy jak konkursy, to musimy po prostu odpuścić ze względu na to, że na konkurs jedzie się na przykład, żeby zagrać 30 minut materiału albo 2-3 piosenki, na co nam jest szkoda całej logistyki ściągania wszystkich ludzi z różnych zakątków kraju i po prostu zajechać, żeby zagrać te 30 minut jakby materiału. To tego się nie robi.
2: Twórczość Merk Folk łączy ciężkie brzmienia metalowe z melodiami słowiańskimi, wykorzystując akordeon, skrzypce i kobiecy growl. Zespół istnieje od 2013 roku i tworzy go 6-osobowy skład.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Koła gospodyń wiejskich i pracownie kulinarne aktywnie chronią dziedzictwo kulinarne regionu, przekazując recepty na potrawy kresowe oraz uczestniczą w festiwalach i konkursach dotyczących kulinarnego dziedzictwa. Arek Michlewicz rozmawiał na ten temat między innymi z przedstawicielami pracowni kulinarnej w Perkowicach w gminie Biała Podlaska oraz z kołem gospodyń wiejskich w Łobaczewie Małym w gminie Terespol.
2: No to dzisiaj trochę porozmawiamy o łakociach. O łakociach, które przygotowała pracownia kulinarna w Perkowicach.
3: Utrzymano nazwisko pracownia kuchni regionalnej Perkowica GOG Biała Podlaska.
2: Co tutaj pani pichci? Bo widzę pierogi, ale z czym te pierogi? Czy to tajemnica?
3: To nie jest tajemnica, ale to są takie pierogi, których nie ma w całej Polsce z takim farszem. To jest jedyne pierogi, kto przyjeżdża do nas, to jeszcze nigdzie się nie spotkał z takimi pierogami.
2: I to są pierogi opatentowane?
3: Opatentowane, no są wpisane na ministerialną listę produktu tradycyjnego i oprócz tych pierogów jeszcze mamy wpisane 5 inne produkty. Dzisiaj mamy akurat z tych wpisanych ciastka z cukrem, ciastka przez maszynkę. Tam jeszcze jest taki napój z rabambaru i miodu. Dzisiaj także mamy produkty, które dostały perłę. To jest ogólnopolska taka nagroda wyróżniona dla produktów tradycyjnych. Tam takimi etapami dochodzi się do tego. Na szczeblu wojewódzkim, jak się to będzie pierwsze miejsce, to może dopiero startować w następnych latach o nominację.
2: Ale panie cały czas widzę w konkursach kulinarnych biorą udział.
3: Tak, właśnie my na te konkursy dojeździmy co roku. Bardzo długo perły nie zdobyliśmy, ale teraz jakoś tak nam się udało, że przez 4 lata co roku. W tej chwili mamy 3 perły na jeden produkt i to ostatnio dostaliśmy jako za zestaw na 4 produkty. Także mamy razem 8 produktów.
2: Trzeba przypilnować pierogów, a my tutaj z panią jeszcze przejdziemy, dobrze? Bo muszę zapytać też o tego rogala. Cóż to takiego?
3: A ten rogal to jest kulebiak. Nam w zasadzie się kojarzy kulebiak taki zwinięty z kapustą wigilijny. My mamy inny kulebiak, to jest kulebiak też, o, wpisany też jest na listę, tą ministerialną.
2: Jakaś specjalna receptura, żeby przyrządzić takiego kulebiaka?
3: To jest ciasto półkruche drożdżowe i do tego jest taki też farsz, no też może mało spotykany, ale u nas kiedyś takie były robione.
2: Zdradzimy tajemnicę tego farszu?
3: Zdradzimy. Kasza jaglana, tutaj też jest taki, bo to jest taki świąteczny kulebiak, mięso mielone, grzyby suszone z cebulą.
2: To musi dobrze smakować.
3: Wpisane mamy jego jako rogal taki. Ale też czasami robimy ona takie właśnie spotkania w formie prostokątu, bo wtedy lepiej go kroić.
2: Czyli to jest to samo, tak?
3: To jest to samo.
2: Już pierogi nam się tutaj przypalają. Czy tajemnicą jest farsz tych pierogów?
3: Tajemnicą jest farsz tych pierogów, bo ciasto to jest normalne, tak jak na pierogi. Nawet nie dodajemy jajka, tylko trochę tłuszczu.
2: Czyli o nadzieniu nie będziemy mówić, bo już ktoś zacznie podrabiać i co? I cała tajemnica pójdzie?
3: To jest dla nas dostępne. To jest dostępne, bo jak jest wpisane, to już wtedy staje się dostępne dla każdego.
2: Ale receptura musi być zachowana.
3: Receptura musi być zachowana. My też długo dochodziliśmy, żeby to tak tą recepturę zrobić, żeby to miało jak najlepszy smak. No już w tej chwili to już żeśmy się wyszkoliły, wiemy jak co.
2: Czyli ilość składników pozostaje tajemnicą, a w środku co jest?
3: Kapusta słodka, pokrojona w kostkę, ugotowana w osolonej wodzie. Do tego dodany ser biały, boczek, surowy, normalny boczek, przesmażony z cebulką i gotowane jajka, taką grubszą kostkę pokrojone, żeby one się tak nie rozlazły, tylko żeby było wiedzieć, że te jajka są.
2: No i dobra, pierogi mamy omówione. Tutaj widzę babki. Babka zaparzana, czyli co, parzona, nie pieczona?
3: Nie, babka jest pieczona, tylko to jest zrobiony roszczyn. Po prostu my to bierzemy, jak pieczemy babki z kilograma mąki, to bierzemy szklankę mąki, zagotowujemy szklankę mleka, mieszamy i to się zrobi taka babka. Też trzeba dobrze wymieszać, żeby nie było grudek. Później jak to już tak wystygnie, jeszcze trochę ciepłe, to do tej babki dodajemy drożdże i łyżkę cukru. I to zaczyna rosnąć tak jak normalny roszczyn.
2: I to jest podobne ciasto? To tak jak do kołacza zaparzanego?
3: Tak, tylko że to jest bardziej tłuste, bo tu dodajemy masła w zasadzie podwójną ilość. Na kilogram mąki też dodajemy całe masło, 20 dekagramów, a przy kołaczach to musi być ciasto takie bardzo puszyste i lekkie, więc na to dajemy tylko 10 deko masła. Ale babki, no to przede wszystkim w babkach jest dużo żółtek.
2: Jeżeli chodzi o ten zaparzany kołacz, to z suszonymi owocami, a tam dalej?
3: A tam dalej to jest takiego normalne z roszczynu, ale to jest farsz, kasza jaglana, ser biały i śliwka suszona.
2: Czyli kasza jaglana podobnie jak w kulebiaku.
3: Tak. trochę tej kaszy my używamy. Po prostu, no tutaj u nas też kasza kiedyś była, ludzie sieli tego prosta trochę i tak to zostało. Po prostu jak wyciągamy te stare przepisy, no to musi ta kasza być, bo ona kiedyś była u nas.
2: Zapachy się roznoszą, bo pierogi są podsmażane, więc tutaj już coraz tłoczniej się robi przy stoisku. Pewnie do degustacji będzie kolejka. Jeszcze tam w koszyku widzę ciastka, rogale, bułki.
3: To są bułeczki, nazywają się szczodraki. Wypiekane te szczodraki były w okresie Bożego Narodzenia od Wigilii do Trzech Króli. To były tak zwane szczodne dni. I w tym roku ludzie się bardzo odwiedzali. W tej chwili to już tam tak się nie chodzi, nie? Ale przedtem dużo było kolędników przede wszystkim. Więc kiedyś pieniędzy nie dawali kolędnikom, tylko takie piekli bułeczki. I te bułeczki to były pieczone w zależności od tego, jaki był rok. Jak był urodzajny rok, to pieczone one były z bardzo dobrej mąki, takiej najlepszej. Było bardzo dużo farszu, bo to farsz to jest taki, jeden jest farsz grzyby suszone, cebula i orzechy włoskie. Mamy też taki farsz w jednych, bo to na te kształty każdy inny musi mieć. I mamy taki jeszcze farsz, też słodka kapusta, jajko gotowane, majeranek i jabłko. I też tutaj z dżemem, czy tam z jakąś marmoladą, z serem, z makiem. Ale mówię, że każdy inny, żeby się odróżniały. I jak był rok urodzajny, to one były duże, takie, obfite. I wtedy jak przychodziły kolędniki, czy ktoś tam odwiedzał, to po prostu częstowano tymi bułeczkami. Tak jak na Wielkanoc jajkami farbowanymi, no to podobne.
2: Jeszcze patrzę na te ciastka z maszynki. Czy to są te ciastka, które robi się ze skwarek?
3: Nie. My akurat wpisaliśmy na listę, też bo to na listę ministerialną są one wpisane, więc my to mamy na maśle i na smalcu, bo w tej chwili jest problem ze słoniną i ona nie jest taka jak kiedyś, bo ona powinna być taka chrupiąca. Był problem ze słoniną, więc my to zarejestrowaliśmy, bo kiedyś też przecież były na smalcu i na maśle, masło było w każdym gospodarstwie robione i my mamy to na maśle i na smalcu.
2: Skoro panie takie pyszności zawsze przygotowujecie, to macie często zamówienia?
3: Znaczy zamówienia jak zamówienia, no nie zawsze, ale jakby tak naprawdę ktoś tam bardzo chciał.
2: Ale wszyscy w gminie Biała Podlaska znają wasze łakocie.
3: Znają, bo my już to robimy wiele, wiele lat, odtwarzamy. Także no znają, nie tylko w gminie. Jesteśmy, można powiedzieć, nie chwaląc się, że słynne, bo akurat takie robimy potrawy, które są tradycyjne, regionalne.
2: A czy wy jako pracownia w Perkowicach organizujecie czasami dni otwarte, żeby pokazać, jakie to potrawy potraficie gotować?
3: No znaczy dni otwartych to nie robimy, tylko przy okazji jakieś tam...
2: To rzucam pomysł.
3: Tak, no jakiś na przykład konkurs przed Wielkanocą, na potrawy wielkanocne, więc to się tam bardziej tak eksponuje. Czy też przy dożynkach, przy też innych konkursach, bo my nagród to mamy o wiele więcej.
4: Oto mamy zestaw bożonarodzeniowy.
2: Te nagrody to już panie przestały liczyć.
3: Tak, już nie wiemy, ile tego jest, a trzecich miejsc to...
2: Ale i pierwszych również.
3: No pierwsze to jeszcze liczymy, ale teraz już zaczęliśmy liczyć perły. Skupiamy się na perłach, no mówię, tak się jakoś tak wiele lat jeździliśmy, jakaś 10, nie udało się tej perły zdobyć, a teraz 4 lata po kolei jeździmy do Poznania po perły. Jeździłyśmy. Jak dalej będzie, zobaczymy.
2: I cały czas robicie furorę?
3: No robimy chyba, bo każdy się interesuje.
2: A... Zawsze to coś innego, te potrawy takie inne.
3: Tak, ale tym bardziej, że no wie pan, jest tak czasami, że nawet jakąś kolację regionalną ktoś zamawia. Czy też chcą, żeby to były inne potrawy niż na przykład były w restauracji, więc wyjmujemy na przykład gołąbki z kaszą gryczaną i z grzybami, czy tam no takie potrawy, których nie ma w restauracjach.
2: Ja sobie gdzieś tam w międzyczasie zdegustuję coś. Tymczasem dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
5: Alina Lipka dzisiaj reprezentuje koło gospodyń wiejskich we Władysławowie.
2: Jako koło kiedy zawiązały się panie?
5: Koło działa od bardzo dawna, ale swoją działalność wznowiły od 2018 roku.
2: To tak zapytam, bo tutaj dzisiaj macie swoje stoisko i widzę oleje. W czym się specjalizujecie? Właśnie w produkcji olejów?
5: Tak, oleje są tłoczone na zimno i to jest olej rzepakowy, z jarendyni, ze słonecznika, z czuszki. Z każdej rośliny potrafimy zrobić olej.
2: Proszę bardzo. I skąd panie wpadły na taki pomysł, żeby właśnie tym się zająć?
5: Ponieważ na początku lat XIX wieku w tej miejscowości była olejarnia.
2: Powrót do tradycji.
5: Powrót do tradycji.
2: To jakie te oleje macie? Bo widzę tutaj kilka różnych.
5: No to jest na pewno rzepakowy, na pewno jest olej...
2: Od sołtysa.
5: Z ziarendyni. Olej od sołtysa, tak. Przewodniczącą koło gospodyni naszego jest pani sołtys, więc...
2: I widzę olej lniany również.
5: Olej lniany. Jeszcze jest olej z czuszki, tylko dzisiaj nie mamy ze sobą. Jest olej z ziaren słonecznika.
2: Czyli panie trochę komercyjnie działacie i sprzedajecie te swoje oleje?
5: Tak, olej można nabyć.
2: I stronę internetową swoją macie?
5: Nie mamy jeszcze strony internetowej, ale na oleju jest numer telefonu do pani sołtys i...
2: Proszę. Czyli trzeba zadzwonić, żeby zamówić sobie olej.
5: Można zadzwonić.
2: Czy oprócz wytłaczania olejów jeszcze czymś się specjalizujecie?
5: Tak, dziewczyny robią zupę. Dzisiaj mamy zresztą też ją ze sobą. Zupę z kapustą. Tak.
2: Nie kapuśniak.
5: Nie kapuśniak, nie bigosik, ale zupa z kapustą. I mamy też gołąbki wigilijne. To są gołąbki z grzybami.
2: Co prawda mamy koniec lutego, ale czemu nie? Mogą być i wigilijne.
5: Ale to się tylko tak nazywa, ponieważ są związane z tradycją Wigilii. Natomiast w tej miejscowości jadło się je przez cały rok.
2: Specjalne nadzienie, podejrzewam, że kapusta i grzyby.
5: Nie kapusta i grzyby, grzyby i owszem, grzyby, masełko, cebulka.
2: Grzyby suszone, czy mogą być też pieczarki?
5: Nie, grzyby tylko suszone z naszych lasów.
2: Zbierane przez sezon?
5: Zbierane w sezonie, tak.
2: Bierzecie udział czasami w konkursach takich kulinarnych?
5: To znaczy chcielibyśmy te potrawy, które mamy dzisiaj, wpisać do księgi ministerialnej i to jest nasz taki początek.
6: Gabrielu Kielanta, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Łobaczewie Małym, gmina Terespol.
2: No i właśnie widzę, że dzisiaj tutaj chyba prezentujecie wszystkie wasze łakocie, z których słyniecie podobno.
6: Tak, dzisiaj prezentujemy potrawy kuchni tatarskiej, żydowskiej, Kresów Wschodnich, które otrzymały prestiżowe ogólnopolskie nagrody Perła w Poznaniu, jak również zostały wpisane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych.
2: Ja już miałem okazję spróbować tak zwanego kakora.
6: Tak, kakora to jest potrawa Kresów Wschodnich. To jest potrawa ludzi biednych, ponieważ w dawnych czasach ludzie wykorzystywali to, co mieli w swoich ogródkach i na polach. Są to tylko ziemniaki, marchewka i cebula.
2: To faktycznie tak, ale bardzo smakuje.
6: No, nam też. Ten przepis został odtworzony z najstarszej receptury, z wywiadu etnograficznego zebranego z najstarszymi mieszkankami Łobaczewa Małego.
2: To jeszcze teraz golasy. Cóż to takiego?
6: Golasy z kaszy gryczanej z białym serem. Jest to potrawa kuchni żydowskiej. Odtworzona również z najstarszej receptury. W dawnych czasach ta potrawa gościła na rynku w Brześciu. Starałyśmy się zebrać wywiad etnograficzny z najstarszą mieszkanką Łobaczewa Małego, Feliksą Żmińczuk, która udostępniła nam tą recepturę. Otworzyłyśmy, wystawiłyśmy na konkurs kulinary nasze kulinarne dziedzictwo smaki regionów. Zdobył uznanie komisji konkursowej i również został nominowany do ogólnopolskiej nagrody Perła 2015 rok. Zdobył ten produkt, tą perłę i wpisałyśmy go również w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych.
2: I z tego, co mi wiadomo, to większość waszych potraw to nagrody zdobywa.
6: Tak, staramy się. Mamy dużo tych wywiadów zebranych dzięki naszym, mówię, najstarszym mieszkankom, które wspierają naszą działalność. Naszą pasją właśnie jest odtwarzanie najstarszych receptur kulinarnych z terenu gminy Terespol i Łobaczewa Małego.
2: Tu jeśli chodzi o te golasy, to domyślam się dlatego, że one nie są w żadnym cieście.
6: Tak, golasy, nazwa pochodzi od tego, ponieważ to jest goły farsz. Pieczony goły farsz, stąd ta nazwa golasy.
2: Dobrze ubity.
6: Tak, zgadza się.
2: Co tu jeszcze ciekawego mamy?
6: Mamy również dzisiaj cybulniki, jest to potrawa kuchni tatarskiej i kibiny, również potrawa kuchni tatarskiej.
2: A kibiny z czym?
6: Kibiny, jest to mięso siekane, wołowe, z cebulą, z przyprawami, z ziołami, czosnek, pieczone w cieście drożdżowym.
2: To chyba się skuszę. A cybulniki?
6: Cybulniki, jest to farsz, cebula, również jest trochę mięsa, może być to gęsina, może być wołowina i cielęcina i dużo cebuli, ciasto gniecione na sodzie i pieczone.
2: Podejrzewam, że to nie jest wszystko, czym się specjalizujecie.
6: Nie, mamy jeszcze inne wpisy również w ministerstwie na listę produktów tradycyjnych. Mamy grzyby po wiejsku, mamy rybę w soli, perła 2021 rok.
2: O, pamiętam, o ryby w soli rozmawialiśmy już kiedyś.
6: Mamy również czebureki, pieremiacze, obie potrawy kuchni tatarskiej. Głównym naszym celem jest po prostu ocalić od zapomnienia najstarsze te receptury, gdyż mówię, na przestrzeni wieków zetknęły się trzy kultury na terenie gminy Terespol, tatarska, żydowska i Kresów Wschodnich, więc my chcemy to po prostu odtworzyć i przekazać młodszemu pokoleniu.
2: W zasadzie to tak jak patrzę, tutaj obok jedno koło gospodyń wiejskich, jeszcze dalej drugie, w zasadzie to konkurencji nie macie.
6: Nie, bo my akurat inną kuchnię odtwarzamy, no i tego się trzymamy i chcemy jak najwięcej tych receptów odtworzyć, no i promować na terenie województwa lubelskiego, jak również w Polsce.
2: Czy już gdzieś tam w planach waszych pojawiło się otwarcie sklepu z waszymi łakociami?
6: No chciałybyśmy bardzo, nam na tym zależy, że otworzyć taką pracownię właśnie regionalną naszych specjałów, no ale nie mamy po prostu na chwilę obecną obecną, tylko działamy, mówię, jako koło gospodyń wiejskich. Mamy dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc nie są to zbyt duże środki, abyśmy mogły sobie pozwolić na coś takiego.
2: Pytam dlatego, że raz byłem w Wyrykach i tam spotkałem się z takim punktem, gdzie koło gospodyń wiejskich tamtejsze prowadzi swoją taką małą restauracyjkę i oprócz tego na wagę sprzedają własne wyroby, więc pomyślałem, że może czas na was.
6: Chciałybyśmy bardzo, może w przyszłości się uda. Mamy taką nadzieję, że w przyszłości, ponieważ mamy dużo młodych pań, które się zaangażowały i się interesują, dochodzą do koła. Jest to przedział wiekowy 20+, 30+, które będą na pewno chciały kultywować. Samo właśnie to, że padły na pomysł, żeby właśnie wydać taką naszą małą publikację na styku kultur. Tu żeśmy opublikowały wszystkie receptury nagrodzone perłami wpisane na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja cieszy się dużym zainteresowaniem. Od ubiegłego roku już dodrukowywałyśmy, więc mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się stworzyć taką pracownię naszych specjałów kulinarnych.
2: Patrząc, jak wszystko, co panie przygotowały, szybko znika dzisiaj, rozchodzi się, każdy wychodzi i zajada się tym i widzę, że smakuje, to chyba ze sprzedażą tego nie będzie problemu.
6: Nie, myślę, że nie, bo są to, mówię, takie unikalne potrawy, które tutaj na terenie, mówię, powiatu bielskiego nie są znane.
2: Wydaje mi się, że chyba już jesteście taką perłą gminy Teres.
6: Tak, będziemy się starały dalej to kultywować. Obecnie kolejne dwa nasze wnioski ubiegają się o kolejne wpisy na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Powodzenia życzę. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
1: Koło Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego promuje tatarskie tradycje kulinarne południowego Podlasia, między innymi piermiacze, kakory oraz potrawy rybne. Natomiast pracownia kulinariów w Perkowicach słynie z kulebiaka, napoju żniwnego oraz pierogów z kaszą, serem i kapustą. Każda z organizacji jest zdobywcą wielu nagród. Niematerialne dziedzictwo kulturowe obszarów nadburzańskich w kreatywnych przestrzeniach miejskich i wiejskich. To tytuł konferencji, która odbyła się w Akademii Bialskiej i która skupiła się na praktycznym wykorzystywaniu niematerialnego dziedzictwa w turystyce, badaniach i działalności kulturalnej obszaru nadburzańskiego. W wydarzeniu uczestniczył Arek Michlewicz.
7: Grzegorz Godlewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Turystyki i Rekreacji.
2: I z tego, co mi wiadomo, to pan jest trochę tym głównym prowodyrem, który wpłynął na to, żeby zorganizować tutaj konferencję Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe.
7: Zgadza się. Od wielu lat znamy się z panią Bożeną Pawliną Maksymiuk i z Nadburzańskim Uniwersytetem Ludowym. I 3 lata temu, tak jak to wynikało z konferencji, z naszego spotkania, pojawił się pomysł na pierwszą edycję tej konferencji. No i nieskromnie powiem, rzeczywiście ja tutaj włożyłem swoje 3 grosze do tej inicjatywy. Stworzyliśmy z panią Bożeną program tego wydarzenia, zaprosiliśmy gości. No i to wydarzenie się udało znakomicie. Powstała z tego wydarzenia monografia naukowa, pokonferencyjna, wydana przez Wydawnictwo Akademii Bialskiej. No i po tej konferencji, po jej sukcesie, mówiąc wprost, postanowiliśmy, że zrobimy to w formacie cyklicznym. I zastanawialiśmy się tylko nad tą cyklicznością, czy robić to rok rocznie, czy robić co to 2 lata, co 3 lata. Planowaliśmy wstępnie co 2 lata, ale dzisiaj na konferencji się dowiedziałem, że właśnie minęły 3 lata od tej poprzedniej, w związku z tym troszkę mi się tutaj pomyliły daty. Ale generalnie ta druga konferencja, tak jak widać, wygląda na teraz bardzo fajnie i myślę, że tak się też skończy.
2: Chciałbym powiedzieć, że jest bardzo dobry teren, jeżeli chodzi o zbieranie takiego materiału naukowego.
7: Zdecydowanie tak. Tak jak wspomniałem w swoim wystąpieniu, no ja tutaj całe życie swoje spędziłem na uczelni wyższej. Pracowałem swego czasu na AWF-ie w Białej Podlaskiej, także w Katedrze Turystyki i Rekreacji. No i ten teren jest bardzo atrakcyjny badawczo, poznawczo. Ma mnóstwo walorów naturalnych, mnóstwo walorów kulturowych, no co warto wykorzystywać właśnie w tej percepcji badawczej, no i tworzyć z tego określone publikacje naukowe, czy nawet wydarzenia, tak jak konferencje naukowe, gdzie można dzielić się nie tylko z naukowcami, ale również z branżą, czyli z tymi lokalnymi mieszkańcami, którzy bardzo chętnie, z dużą wdzięcznością uczestniczą w tego typu inicjatywach.
2: My trochę jako te południowe Podlasie, to bliżej nam do Białegostoku.
7: Pewnie tylko definicyjnie, bo chyba są różne szkoły, które o tym mówią. Niektórzy rzeczywiście wspominają bardziej, czy przychylają się bardziej do kontekstu, że południowe Podlasie jest bliżej Białegostoku. Niektórzy przeciągają tą strunę nieco w kierunku Lubelszczyzny. ale chyba tutaj te wątki są nie do rozstrzygnięcia jednoznacznego. Zakładamy, że jest to taki teren, który znajduje się mniej więcej po środku. Ja ze swoich osobistych doświadczeń, z osobistego względu, bardziej bym przyciągał Podlasie, to południowe Podlasie w kierunku Lubelszczyzny niż w kierunku Białegostoku. Ale to jest tylko moja opcja.
2: Na tegoroczną konferencję rozumiem, że selekcję trochę prowadziliście, jeżeli chodzi o prelegentów.
7: Zawsze staramy się dobierać prelegentów tak, których zainteresowania naukowe pozwalają nam na wypełnienie treścią agendy konferencji. Tutaj niektórzy prelegenci powtarzają się. Ci, co występowali 3 lata temu, występują również, ale są też osoby zupełnie nowe, tak jak z Uniwersytetu w Białymstoku, pani doktor Odyniec, tak jak pani Elżbieta Kuc z Pratulina, tak, tam specjalistka od medycyny naturalnej. Czyli staramy się cały czas odświeżać tą agendę o nowe twarze, nowe tematy, tak, które no, pewnie sam z chęcią będę słuchał, bo ciekawi mnie szczególnie ta kwestia szeptów podlaskich, o których będzie wspominała pewnie pani Elżbieta Kuc z Pratulina właśnie, specjalistka od medycyny naturalnej.
2: Żeby nie było, w tle gra zapewne Oliwia Spychel. Rozumiem, że zadbaliście też właśnie o to tło, które towarzyszy dzisiejszej konferencji.
7: Tak, zadbaliśmy, to jest może złe słowo, bo to wzięła na siebie pani Bożena Paulina Maksymiuk, przyznam. No ja raczej tę kwestię taką naukowo-prezentacyjną starałem się ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, a pani Bożena wzięła na siebie właśnie te dodatkowe atrakcje, czyli kulinaria, których jest tutaj po prostu bez liku. Myślę, że każdy będzie zadowolony tak z tego, co tutaj doświadczył, jeżeli chodzi o te kulinaria. Oliwkę Spychel również pani Bożena załatwiała. Te wszystkie wystawy, które tutaj są, czy akordeonów, czy strojów ludowych, to także jest dzieło pani Bożeny i Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego. Także tak. No miałem jeszcze propozycję od pana doktora Piecha, czy pytanie, czy można tutaj wystawić jeszcze jego kolekcję artefaktów związanych z grami i zabawami, ale ze względów pewnych organizacyjnych, logistycznych pan doktor nie zdecydował się tego zaprezentować, a być może szkoda, że tak się właśnie nie stało.
2: Dzisiaj mamy degustację takich potraw dawnych, ludowych i rozumiem, że pan już jest po degustacji.
7: Jestem po degustacji i już mam żołądek wypełniony wszystkimi dobrociami możliwymi.
2: Co najbardziej smakowało? Trudne nazwy, wiem.
7: Właśnie, to jest chyba ten kłopot największy, ale solianka jest znakomitą zupą, tak? Polecam wszystkim. Kulebiaki, przepyszne pierogi oczywiście lokalne. No to, co Paulina Pietrusik i frykasy z Kodnia przygotowuje, którą też znam od wielu, wielu lat. No to są rzeczy niepowtarzalne. Tego nie kupi się w restauracjach na co dzień. To jest właśnie ten autentyczny produkt turystyczny, kulinarny, który warto promować i który robi te przewagi konkurencyjne na rynku, który jest coraz rynkiem trudniejszym w sektorze turystycznym. Tak?
2: No mamy tutaj kuchnię podlaską, tatarską, żydowską.
7: Tak, wielokulturowość jest zdecydowanie widoczna na wschodzie Polski, no i korzystajmy z tego.
2: Jeżeli chodzi o opracowania naukowe, to po każdej takiej konferencji rozumiem, że takie opracowania powstają na bazie tej wiedzy, która została przekazana.
7: Tak, zwykle prelegenci i osoby zaproszone mają szansę swoje publikacje, czy swoje rozdziały w monografiach, bo powstanie z tego monografia naukowa, swoje rozdziały w monografii zamieścić. Oczywiście monografia jest recenzowana, czyli ona prezentuje pewien poziom naukowy, merytoryczny i będzie prawdopodobnie do dostania w drugiej połowie 2026 roku.
8: Katarzyna Smyk, doktor habilitowana, profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Katedry Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, pierwszej, jedynej w Polsce. Od 2019 roku również przewodniczę Radzie do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce.
2: No właśnie, jakby nie patrzeć, specjalistka. Ja mam takie pytanie, czy takie konferencje są potrzebne, bo generalnie tutaj Biała Podlaska jest takim dobrym miejscem, jeżeli chodzi o zbieranie samego materiału, jeżeli chodzi o niematerialne dziedzictwo kulturowe.
8: Tak, jak najbardziej. Takie konferencje, których my raczej upubliczniamy jako naukowcy naszą wiedzę, a nie prezentujemy nowe, wspaniałe teorie, są bardzo potrzebne. Ponadto dobrze, że takie branżowo-naukowe, kolejność jest tutaj ważna, branżowo-naukowe konferencje dzieją się też w lokalnych ośrodkach. Jak na przykład od lat takie seminaria, można powiedzieć, raczej niż konferencje, są organizowane w Uniejowie. Proszę sobie wyobrazić Uniejów, Spycimierz obok, w województwie łódzkim. Proszę sobie wyobrazić, że to miejsce przez to, że powtarzało takie konferencje 2 razy w roku, stało się teraz centrum kompetencji niematerialnego dziedzictwa kulturowego dla całej Polski, ponieważ przyjeżdżają tam już nie tylko ludzie z lokalności łódzkiej, ale też ogólnopolsko. Więc myślę, że też i ta konferencja w Białej Podlaskiej również ma szansę, zwłaszcza, że ona ma takie specyficzne nachylenie na turystykę.

0: Na sali, że są też może adepci, miłośnicy kultury tradycyjnej, kultury lokalnej, regionalnej, którzy zobaczą, co to znaczy mądrze w duchu UNESCO, w duchu konwencji UNESCO chronić swoje dziedzictwo.
1: Tutaj mamy takie dwa najważniejsze punkty na mapie, a mam tu na myśli Uniwersytet Ludowy oraz pracownię Pereborów w Chrudzie.
0: Tak, to jest taki wspaniały przykład też tego, że w pojedynkę jednoosobowo nie ochroni się dziedzictwa i dziedzictwa niematerialnego również, że potrzebna jest sieć. Zobaczmy, że w tym przypadku, jak pan mówi, że to jest taki świetny przykład, to on też jest dlatego cenny, że to najpierw była sieć. Najpierw była ta sieć pracowni, nie tylko pracowni tkackich, ale pamiętajmy, że Bożena Pawina Maksymyk dbała też, żeby wieś, która się specjalizuje albo ma wyjątkową grupę osób, które gotują, żeby też miała tutaj taki swój mocny atut, wyróżniała się i zarazem, żeby przez to samo to dziedzictwo rozwijało się, na przykład kulinarne. Czyli najpierw sieć, a dopiero potem przyszła konwencja w ogóle się pojawiła w UNESCO. Potem trafiła do nas w 2011 roku i świetnie Bożena też zobaczyła, że ta konwencja UNESCO, ochrona dziedzictwa w myśl konwencji UNESCO daje jej taki imprimatur, taki przyzwolenie na to, a zarazem też pokazuje ochronę Pereborów przez pracownie tkackie, sieć pracowni tkackich, jako taką bardzo dobrą praktykę w ochronie dziedzictwa. Jest i w Polsce prowadzona Krajowy Rejestr Dobrych Praktyk w Ochronie Dziedzictwa Niematerialnego. On odpowiada równolegle takiemu rejestrowi UNESCO, więc no zapraszamy, czekamy, trzymajmy kciuki za Uniwersytet Nadbużański, za pracownię Pereborów, żeby też trafiła ta inicjatywa usankcjonowana przez lata ze świetnymi udowodnionymi efektami do rejestru krajowego przynajmniej.
1: Są takie miejsca jeszcze na liście, o które warto zadbać, o to, żeby one trafiły właśnie na listę UNESCO, tutaj na Lubelszczyźnie?
0: Lubelszczyzna jest bardzo bogata w tradycje. Chociaż tutaj mieszkam i staram się szerzyć wiedzę na temat dziedzictwa niematerialnego. Chociaż Lubelszczyzna miała i pierwszego przewodniczącego, przez jedną kadencję był profesor Adamowski z Lublina. Teraz dwie kadencje ma mnie. To jednak taki ból we mnie pozostaje, że to dziedzictwo niematerialne na Lubelszczyźnie nie ma takiego wyrazu na liście, na jakie zasługuje. Weźmy na przykład najmniejsze województwo opolskie, które ma najwięcej. Jak przeliczymy na gęstość zaludnienia, ilość mieszkańców albo kilometry kwadratowe, ma najwięcej wpisów. I wszyscy, którzy chcieli, zrobili to w ciągu kilku lat i teraz może się tym szczycić. Depozytariusze jednego zjawiska, na przykład plecionkarstwa, jednocześnie robią kroszonki, jednocześnie malują opolską ceramikę. Więc tutaj wspaniale to sieciowanie jeszcze tych pojedynczych osób wspaniale się tak realizuje właśnie przez to, że oni rozmawiają, widzą się i tak też napędzili tyle wpisów. Na Lubelszczyzna, można powiedzieć, raczkuje, ale bądźmy dobrej myśli. I to samo też tyczy południowego Podlasia. Chociaż Bożena, to trzeba jej przyznać, Bożena Pawlina Maksymiuk, Nadbużański Uniwersytet Ludowy, robi wszystko, żeby też uczestniczyć w spotkaniach, przekazywać tę wiedzę o dziedzictwie niematerialnym na tych spotkaniach, zaprasza do siebie, żeby pokazać certyfikat wpisu, więc może to przyniesie dobre efekty. Wiemy, że teraz Białoruś jest wyłączona z tej współpracy międzynarodowej, co jest dla południowego Podlasia też trudnym tematem, z tego powodu, że Bożena Pawlina Maksymiuk rozpoczęła jeszcze przed tym stawianiem tego muru, takiego politycznego i też, wiemy, że to fizycznie jest granica nieprzebywalna teraz, nieprzepuszczalna. Ona zaczęła już jeszcze przed tą sytuacją polityczną rozmowę, aby w ogóle Perebory wpis polsko-białoruski zrobić na listę UNESCO. Życie potoczyło się inaczej, ale tutaj jest ta inicjatywa, tutaj jest ta moc.
1: Jeszcze muszę o jedną rzecz zapytać, bo dzisiaj pani również z własną prelekcją wystąpiła.
0: Tak, wystąpiła z własną prelekcją, ponieważ Katedra Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UMCE została poproszona przez Ministerstwo Kultury, aby wspomóc Departament Ochrony Zabytków w przygotowaniu wniosku. Nie powiedziałam tego dzisiaj w czasie prelekcji, ale chcę to podkreślić, że wszystko robiliśmy społecznie. Tak samo jak społecznie tutaj przyjeżdżamy na konferencję, żeby dzielić się wiedzą, czyli w czasie wolnym napisaliśmy ten wniosek, w czasie wolnym zbieraliśmy zdjęcia, ludzie swoją wigilię z kawałka Polski fotografowali, bo wiedzieli, że to będzie potrzebne do tego wniosku. Nie było na to ani grosza, nawet nikt z nas nie pytał o te pieniądze. Więc to jest, chyba jednak warto to omówić, tak, że to dziedzictwo niematerialne wymaga takiego dużego wkładu serdecznego i trzeba się liczyć z tym, że już to się może nigdy nie przełożyć na żadne zyski finansowe, ponieważ tutaj na przykładzie też wieczerzy wigilijnej i całego tych obchodów wigilii widać, ten nasz wsad, ta

0: Praca na rzecz dziedzictwa niematerialnego, ona wraca z innej strony zupełnie niż finansowa. Ona, i to nawet nie jest jakaś duma, prestiż, radość, że się wykonało jakąś pracę, ale wraca w postaci spójności społecznej. Bardzo wyraźnie widać to na przykładzie takich wspólnot jak na przykład tkaczki, jak na przykład brodacze zasławate, czy tam, gdzie jest konkretna grupa czynnych brodaczy, przyszłych brodaczy, którzy już tutaj przebierają nóżkami, żeby dorosnąć do tego stroju i byłych brodaczy. Że to jest wielka wspólnota, która przez to, że musi pomyśleć, co czasem nawet pokłócić się, innym razem się pospierać, czasem pogniewać na jakiś, że no jednak zawsze będzie konieczny powrót do rozmowy, do stołu, jeżeli chce się chronić dziedzictwo, więc wyglądajmy tych efektów właśnie od strony tego, że dziedzictwo naprawdę jednoczy i praca nad dziedzictwem też. I dlatego, gdy tak się wczytywałam w konwencję UNESCO 2003, to i promuję taką moją interpretację, to przede wszystkim ona nie tyle mówi o tym, żeby chronić praktyki, wyobrażenia, wiedzę, umiejętności i człowieka, który jest nosicielem tego, tylko tak naprawdę ona chroni właśnie to, że ludzie mają rozmawiać, mają przekazywać to dziedzictwo w przekazie międzypokoleniowym, w domu, w rodzinie, we wspólnocie lokalnej, bo ona ma bardziej ochronić tę społeczność i w dobrym stanie jakiegoś połączenia, jedności, zharmonizowania pewnych działań, niż nawet same pisanki, malowanie wzoru, czy kolędowanie w postaci brodaczy ze Słowatycz.
1: To jeszcze tak na zakończenie. Dzisiejszej konferencji towarzyszą popisy kulinarne kół gospodyń wiejskich. Rozumiem, że degustacja była, no to co najbardziej smakowało?
0: Nie powiem, dlatego, że to by to jest tak jak Famy i Kronopie Cortazara, czy kawę, czy herbatę. No. I tam przeczytamy, jak powiem, że chcę kawę, no to się herbata pogniewa. Jak powiem, że poproszę o herbatę, to kawa się pogniewa. Tutaj jest fantastyczne, że można było spróbować takich dla mnie, takich mitycznych ptaków, bym powiedziała, czyli na przykład kisiel owsiany, na przykład. No, ja o tym czytam, że to było w moich okolicach, w okolicach Lubartowa. Owsiany, kisiel gryczany, ale to już są, mówię, mityczne istoty. Już tego się nie spotyka dzisiaj na stołach, a tutaj świetnie, że to nawet już nie wnikam, czy to jest rewitalizacja tego elementu wigilijnego menu.
1: Kulebiaki, kakory.
0: A właśnie, kakory, co to jest? Tutaj moja dusza językoznawcy się budzi, zastanowi się, co to znaczy, skąd się wzięło. W każdym razie, no tak, tak, to polska kuchnia jest świetna, bo jest kuchnią slow food. Ponadto kuchnia tradycyjna jest świetna, bo jest kuchnią zero waste. To jest rewelacyjne. Ponadto była też dobrze zbilansowana. Tak? Tam jest i ta ogrzewająca nas cały czas kasza gryczana i białko dobrej jakości swojskiej, domowej. Więc nie powiem panu, co było najlepsze, bo wszystko było tak samo świetne.
1: Wszystko dobre. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Bożenna Paulina Maksymiuk, Nadbużański Uniwersytet Ludowy w Husince.
1: Można powiedzieć, że dzisiejsza konferencja udała się, bo na frekwencję nie macie co narzekać, a i dobór tematów naprawdę bardzo taki interesujący.
2: I cieszę się, dlatego jest to druga, ponieważ na pierwszej też mieliśmy frekwencję niesamowitą, jak na pierwszy raz, i były bardzo ciekawe tematy związane z niematerialnym dziedzictwem, z konwencją, z samą konwencją. Bardzo ciekawy wykład pani profesor Katarzyny Smyk, właśnie, która bardzo pięknie powiedziała depozytariuszom, co to jest depozytariusz, co to jest to dziedzictwo i wszystkie te pułapy i poziomy pracy z depozytariuszami. I w ogóle były ciekawe tematy też i Grzegorz Godlewski też miał ciekawy temat na ubiegłej konferencji. No dobra, ale mówmy o tym, co teraz. W każdym razie to było 3 lata temu i przyjęliśmy taką formułę, że będziemy organizować co 3 lata te konferencje, dlatego, że w międzyczasie zawsze coś ciekawego, żeby się wydarzyło, żeby można było pokazać to ludziom. I w tej chwili ten temat, dużo tutaj też jest współpracy, no przede wszystkim Akademia Wialska, bo dzięki temu, że jesteśmy tutaj, mamy, pan rektor podpisał też umowę z Nadbużańskim Uniwersytetem Ludowym i mogliśmy po prostu...
1: W którym to zarządza pani, przypomnijmy.
2: Tak, ale to jest cała grupa nas, zarządu i rady, i mogliśmy zaproponować ten temat niematerialnego dziedzictwa, który od dawna nas interesował. Cieszę się, że udało się zorganizować tą konferencję i tutaj duża zasługa jest i Grzegorza Kotlarskiego, Jarka Żbikowskiego, no i oczywiście ich szef Dominik Dąbrowski. Ale przede wszystkim to jest wspaniałe, że mamy przyjaciół, którzy przyjeżdżają na tę konferencję bez żadnych honorariów, za swoje pieniążki. I jest to robione praktycznie bezkosztowo. To między innymi pani profesor Katarzyna Smyk, pani doktor Beata Pacek, no i oczywiście zaproszeni goście Grzesiek i jego przyjaciele z uczelni w Polsce. I to jest bardzo fajne, ale tu chciałam jeszcze jedną taką rzecz powiedzieć, że dzięki naszym przyjaciołom, ale dzięki przede wszystkim ludziom, którzy zainteresowani są tematem, Podlasie jest chłonne na tego typu spotkania. Ja to określę nie tylko do dożynki i pichcenie i robienie na zabawy i rozrywki, tylko jak gdyby inna płaszczyzna jest tu naszego spotkania, naszych rozmów i perspektyw przyszłej, może przyszłych działań związanych też z własnymi biznesami, z turystyką. Także to się cieszy, a przede wszystkim istotne jest tu też, bo tu byli studenci no naszego pierwszego rocznika, powstał kierunek studiów tu wyjątkowy, niematerialne dziedzictwo kulturowe właśnie w turystyce i to jest ciekawe i większość osób jest stąd, z naszego regionu i mamy nadzieję, że to zaowocuje z wpisami na krajową listę konwencji UNESCO i, no, i miejmy nadzieję, że w przyszłości światową, bo między innymi tutaj na tej konferencji były osoby, które przygotowują materiały do wpisu, tak jak Jadwiga Szepiło, tradycje wsi Rozwadówka i wieńcy dożynkowych, między innymi Stanisław, i znowu nazwisko mi uciekło, która robi czółna, to jest jedyna osoba w Polsce, która robi czółna. Też już przygotował wniosek, będzie składał. Jest Szlachta Stucznej, która też przygotowuje materiały o tradycjach szlacheckich i wpisów dobrze. Cieszę się, że to środowisko w ogóle szlachty, o której mało wiemy, prawda? Że ono drgnęło, ono zaczęło się spotykać, ono zaczęło rozmawiać. I to jest fajne, bo do tej pory jak gdyby oni się ukrywali z tym swoim dziedzictwem. Ale takowe ono było i fajnie, że chcą. Nawet namawiam, żeby szli stroje, że jak jest koło gospodyń wiejskich i są różne osoby, to nie ma mundurków, że jednakowo były dziewczyny ubrane. Każda miała inny, indywidualny. A też namawiam, żeby też szlacheckie sobie, żeby to były grupy takowe, jakimi one były tutaj, w naszych przestrzeniach kulturowych.
1: Jeszcze muszę tak przy okazji zapytać o Nadbużański Uniwersytet Ludowy. Dobrze funkcjonuje?
2: Ja myślę, że tak. Tym bardziej, że oprócz tego, że współpracujemy i robimy tu i przy konferencjach i właśnie uczestniczymy w prowadzeniu edukacji też na tych studiach podyplomowych związanych z niematerialnym dziedzictwem, to także indywidualnie się spotykamy. Tylko z tym, że nasze działania, władze tego nie lubią, ale ja używam, są elitarne. Taka jest prawda, bo dobra edukacja z zakresu na przykład dawnych rzemiosł, to nie wystarczy tydzień czasu nawet. To trzeba systematycznie długi okres czasu. Tak jak kiedyś dawni mistrzowie szelaników uczyli. Trzeba było sobie zapracować, wypracować, dobrze patrzeć, postrzegać, co robi mistrz. I na tym ta nasza edukacja polega. No w tej chwili rozszerzyliśmy współpracę z uniwersytetami ludowymi, bo jest tutaj, przedstawiciele są Uniwersytetu z Adamowa, Nadgoplańskiego Uniwersytetu Ludowego. Za 3 lata też już głośno o tym mówię, bo planujemy takie spotkanie następnej konferencji, które będzie poszerzone o Uniwersytety Ludowe Międzynarodowe, żeby się pokazali, bo my mamy sobie pokazywać i wiem, że ludzie z Zachodu potrzebują wręcz naszej pomocy, bo tam jeszcze tymi tematami jak gdyby nie do końca na tej płaszczyźnie takiej oddolnej ludzie się zajmują właśnie. A to też jest działanie obywatelskie, bo to ten kierunek też działań. Ale cieszę się, że tutaj możemy przejść po drabinie trochę wyżej i na tych płaszczyznach już pokazywać to, co mamy najlepsze, zbierać też takie różne pomysły, te, które się tworzą gdzieś tam u naszych sąsiadów, czy Szwecja, Dania, Niemcy, czy Słowacja, bo tam są te uniwersytety ludowe, a myślę, że to jest ważne. Kiedyś to te wszystkie czynności, te wszystkie produkty, wypieki, czy stroje, czy rzemiosła dawne, one były codziennością, prawda? I to na potrzeby codzienne. A dzisiaj to robimy, co by świętować w tym i z tym, konsumować duchowo i smakowo.
1: Po tej konferencji sporo nowych doświadczeń.
2: Ja myślę, że tak i dużo rozmów ciekawych, kuluarowych, które się tutaj toczyły. Miejmy nadzieję, że coś się zadzieje.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Ja również dziękuję.
3: Nazywam się Dorota Pronowis, jestem prezesem Nadgoplańskiego Uniwersytetu Ludowego w Kruszwicy nad Jeziorem Gopło, niedaleko legendarnej stolicy Polski.
1: I można powiedzieć, że pani specjalizuje się w uniwersytetach ludowych?
3: Troszkę można tak powiedzieć, dlatego że odwiedziłam uniwersytety w różnych krajach, nie tylko w Europie, ale również byłam w amerykańskim uniwersytecie ludowym, amerykańskim prowadzonym przez Amerykanów, ale też byłam w uniwersytecie ludowym polskim w Filadelfii. Także prowadzę, jestem inicjatorką, założycielką i koordynatorką Ogólnopolskiego Forum Uniwersytetów Ludowych.
1: Mając na uwadze to porównanie, działalność Uniwersytetu Ludowego w Stanach, a w Polsce, my jesteśmy lepsi?
3: Powiem tak, lekko pan dobrze trafił, bo byłam również w Uniwersytetach Ludowych duńskich. Tam właśnie, w Danii, narodziła się idea Uniwersytetów Ludowych. Jej twórcą jest Grundtvig. I muszę panu powiedzieć, że świat Danii i koncepcji uniwersytetów ludowych funkcjonujących w Danii, a jest ich około 80, rzeczywiście bliższe nam są amerykańskie uniwersytety ludowe. Bardzo praktyczne, otwarte na lokalną społeczność i rozwiązujące też lokalne problemy, bo budujące wspólnoty lokalne. I wspólnoty lokalne działają na rzecz różnych lokalnych inicjatyw.
1: Domniemam, że pani zbadała Nadbużański Uniwersytet Ludowy.
3: Oczywiście, nie mogłam nie odwiedzić tak miłej i interesującej koleżanki. Nadbużański Uniwersytet Ludowy świetnie wpisuje się w ideę Uniwersytetu Ludowego opartego na niematerialnym dziedzictwie kulturowym. Wspaniałe miejsce, zachęcam do odwiedzin. Bożenka jest osobą z pasją, zainteresowaniem i z chęcią skorzystałam z jej zaproszenia i tutaj dzisiaj właśnie jestem i uczestniczę. Wspaniali prelegenci, rodzą się nowe pomysły. No i właśnie teraz za chwilkę będziemy omawiały z Bożenką nasz kolejny pomysł. Też będziemy omawiały nasz pomysł, który no, miejmy nadzieję, wkrótce zrealizujemy, bo mianowicie tutaj nasza Bożenka będzie, jeżeli nam przejdzie wniosek na realizację projektu Erasmus+, dotyczącego nowoczesnych metod edukacji młodych ludzi w Uniwersytecie Ludowym, to oczywiście bez takiej osoby z tak wielką praktyką edukacji pozaformalnej dorosłych nie znajdziemy i oczywiście zaprosiliśmy. Także trzymajcie Państwo za nas kciuki. W maju mniej więcej będą wyniki ogłoszone konkursu i być może razem z innymi uniwersytetami ludowymi w Polsce, m.in. z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym, z Ekologicznym Uniwersytetem Ludowym, Uniwersytetem Ludowym w Adamowie, Niżańskim Uniwersytetem Ludowym. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy realizować ten projekt.
1: To jeszcze tak na zakończenie muszę zapytać, że jednak te uniwersytety ludowe są bardzo potrzebne.
3: Tak, one są bardzo potrzebne, tylko trzeba opracować ich dobrą koncepcję, która będzie jak najbardziej wpisywała się w realia, świadomość, potrzeby edukacyjne Polaków, zarówno młodych ludzi, jak i seniorów, bo uważamy, tak jak w Danii, rozwijają się głównie dwa nurty. Uniwersytety ludowe dla osób młodych i uniwersytety ludowe dla osób starszych, dla seniorów. Z tym, że w takiej proporcji, że jest tam działa 76 uniwersytetów ludowych dla młodych i 4 uniwersytety ludowe dla seniorów. Będziemy na tym wszystkim z Bożenką pracować.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
4: Podczas konferencji zwrócono uwagę na to, jak lokalne praktyki kulturowe wspierają rozwój turystyki wiejskiej i miejskiej z przykładami kreatywnych produktów turystycznych. Chór Akademii Bielskiej szybko stał się ważną częścią życia kulturalnego uczelni, mimo że został założony niedawno. Tworzą go przede wszystkim studenci różnych kierunków, a za przygotowanie muzyczne odpowiada dyrygentka Monika Gościk. Rozmawiał z nią Arek Michlewicz.
5: Nazywam się Dariusz Saweczko i jestem pomysłodawcą założenia Chóru Akademii Bielskiej. Na początku funkcjonowało to jako wokalny projekt chóralny, natomiast jako, że pomysł się przyjął, to pozostało jako chór.
1: A długo ten pomysł dojrzewał, że w końcu założyliście chór?
5: Sam pomysł został wprowadzony w życie dość szybko od momentu jego pojawienia się. Myślę, idea kiełkowała przez około 1,5 miesiąca i wzięła się stąd, że wcześniej śpiewałem w chórze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zmieniłem studia i bardzo brakowało mi po prostu takiego miejsca, gdzie można spotkać się z ludźmi, wyrazić siebie, no i spędzić miło czas, odetchnąć od nauki.
1: Tutaj widzę łącznie 8 osób, to jest cały skład?
5: Nie, obecnie w chórze jest około 18 chórzystów.
1: Przeważają głosy damskie czy męskie?
5: Zdecydowanie damskie.
1: To kto za tego tenora robi?
5: No, ja.
1: Jeden jest facet, czy ilu?
5: Ostatnimi czasy do chóru dołączył mój brat, no i mąż pani Moniki również z nami śpiewa.
1: Czyli macie tenor i bas.
5: Dokładnie.
1: A jeżeli chodzi o rekrutację, to w jaki sposób ona wyglądała? Czy od razu, jak ogłosiliście, to pojawił się las rąk?
6: Monika Gościk, jestem opiekunem i dyrygentką chóru Akademii Bielskiej. Gdy pojawił się pomysł zorganizowania chóru na naszej uczelni, od razu wiedziałam, że przesłuchań jako takich nie będzie. Ostatnio nawet mówiłam chórzystom, że się dowiedziałam, po czym można poznać złego dyrygenta po tym, że nie robi przesłuchań do chóru. Ja dlatego nie zrobiłam przesłuchań, że ja wiedziałam, że w naszym środowisku nie ma osób zaawansowanych, jeśli chodzi o śpiew, o zaawansowanych technicznie, ze znajomością nut. To znaczy, być może są, ale nie ma ich aż tylu, żebym ja mogła sobie pozwolić na wybieranie, że ciebie biorę, a ciebie nie. I myślę, że ten chór, i to już mogę na tym etapie powiedzieć, jest dlatego wyjątkowy, że w chórze śpiewają właściwie amatorzy, jeśli chodzi o śpiew, bo mamy muzyków wykształconych. Mamy skrzypaczkę, mamy pianistkę, mamy właśnie śpiewaka, ale jeśli chodzi o śpiew, to mamy amatorów i myślę, że dlatego ten chór jest wyjątkowy, że my pracujemy od podstaw i to nam pomaga jeszcze bardziej się zintegrować, bo przez to jest i ciekawie, i wesoło na próbach. Więc jako takich przesłuchań nie robiliśmy, do chóru mógł wstąpić każdy. Ja wiedziałam, że to będzie dla mnie ogromne wyzwanie, bo mamy takie osoby, które nie śpiewały wcale i w chórze stawiały swoje pierwsze kroki.
1: Pierwsza próba kiedy była?
6: Bardzo szybko, tak jak Darek mówi. My właściwie pracujemy już rok i dwa miesiące, bo pierwsza próba była na początku listopada, dokładnie 6 listopada. Przypominam, że rok akademicki zaczęliśmy 1 października, 16 mieliśmy inaugurację, pod koniec października Darek zrobił plakat i ogłosiliśmy i 6 czy 7 listopada była pierwsza próba, a w grudniu już mieliśmy pierwszy koncert. My w ogóle jesteśmy chórem działającym bardzo intensywnie, u nas wszystko szybko się dzieje. Szybko przyszły propozycje współpracy z miastem, bo występowaliśmy i na kolędach organizowanych przez szkoły podstawowe w ubiegłym roku i przez miasto, więc u nas naprawdę bardzo szybko musieliśmy się wdrożyć w śpiewanie choralne.
1: Rozumiem, że pierwszą próbę pamiętacie, czy każdy śpiewał wtedy sobie?
6: Niektórzy byli przestraszeni, niektórzy byli bardziej otwarci. Pierwsze próby były o tyle ciekawe i o tyle przyjemne, że były to kolędy. Kolędy zna każdy, kolędy to jest taki wdzięczny temat do śpiewania, więc śpiewaliśmy na początku proste kolędy właśnie z gitarą, żeby trochę się rozśpiewać, oswoić z tym śpiewaniem, oswoić ze swoim towarzystwem. Ja w ogóle, jeśli mogę wtrącić, to widziałam, jak na przestrzeni tych kilku tygodni pierwszych osoby, które w ogóle się nie znały, bo to są osoby z różnych kierunków, jak one pomału nabierały śmiałości do siebie, jak się zawiązywały grupy, jak ze sobą zaczęli rozmawiać, po prostu przyjaźnić się. Dobra, soprany. I alty. Dobra.
7: Nazywam się Honorata Muszyńska i ja właściwie nie byłam od początku założenia chóru. Dołączyłam do niego w drugim semestrze roku akademickiego 2024-2025.
1: A kto ciebie namówił?
7: Właściwie to mój kolega z kierunku, Darek Saweczko.
1: Pierwsze próby, pamiętasz, trudne były?
7: Niezbyt, bo ja śpiewam od dzieciństwa. Już od przedszkola zaczynały się pierwsze występy na scenie, w gminie, takie właśnie małe występy.
1: Myślałem, że powiesz od przedszkola do Opola.
7: Nie tym razem.
8: Nazywam się Gabriela Golczuk. Przyszłam na pierwszą próbę i właśnie zobaczyłam plakat i tak stwierdziłam, że też zawsze śpiewałam, gram na gitarze, więc jak mam wolny czas, to czemu nie?
1: Są takie najtrudniejsze partie do śpiewania?
8: Ogólnie no, dla mnie alt, jako że jestem też w alcie, to śpiewamy nie oryginalną melodię, tylko zawsze jest zmieniona, więc ciężej jest się nauczyć jej.
1: Długo trzeba pracować. W domu ćwiczycie?
8: Musimy, bo gdyby nie to, to nie udałoby się tego do końca sklepić wszystkiego potem, więc musimy ćwiczyć w domu, aby potem na próbach jakkolwiek to wychodziło.
1: Czyli zawsze wracacie z taką pracą domową?
8: Tak.
6: Przygotowania do próby wyglądają tak, że ja najpierw wybieram utwór, wybieram zapis nutowy i dostosowuję ten zapis nutowy do poziomu mojego chóru. Dopiero później przegrywam każdą partię głosową na keyboardzie i każdy głos dostaje mailem linię melodyczną, której musi się nauczyć. I właśnie bardzo pilnuję tego, żeby każdy głos przed próbą przyszedł przygotowany. To nam bardzo ułatwia próbę, a spotkać się na próbę jest trudno, dlatego że, tak jak już wspominałam, każdy ze studentów studiuje co innego. Akademia Bialska daje możliwości różne na spędzanie wolnego czasu przez koła naukowe, spotkania karaoke i najprzeróżniejsze inne takie propozycje i jest nam trudno zebrać się tym kilkunastu osobom, dlatego tak ważne jest ćwiczenie w domu, bo potem przychodzimy na próbę głosu pierwszego osobno, próbę głosu drugiego, przychodzą osobno tenory, no z basem to ćwiczę w domu, nie musi przychodzić, bo to mąż, ale dodatkowo każdy chórzysta raz w tygodniu musi przyjść do biblioteki, bo ja pracuję na co dzień w bibliotece akademickiej, musi przyjść do biblioteki, prześpiewać ze mną swoją partię. I wtedy uważam, że może przyjść na próbę, jest przygotowany, możemy ćwiczyć razem.
9: Ja jestem Wiktoria.
1: To powiedz, czy pamiętasz pierwszy występ? Czy duża trama była i przed jaką, przed dużą publicznością od razu pierwszy występ był?
9: Tak, trochę.
6: Bo Wika dołączyła stosunkowo niedawno, ale super, że zapytał pan Wikę o to, jak dołączyła do chóru, bo Wika jest akurat przedstawicielką chórzystów moich z Ukrainy. W naszym chórze mamy kilka dziewczyn z Ukrainy i dzięki temu, że one śpiewają z nami, my możemy swój repertuar poszerzyć właśnie o, na przykład jeśli chodzi o kolędy ukraińskie. Wika w tym roku podsunęła mi kilka ciekawych pomysłów, jeśli chodzi właśnie o te kompozycje takie stricte z jej regionu, które mam nadzieję wykorzystamy w przyszłym roku. Ale tak, Wika jest przedstawicielką tych osób, które dołączyły do chóru i wniosły no, kulturę ukraińską, bo podobnie pani Sofia, która też od najmłodszych lat śpiewała na Ukrainie.
1: Czyli dwujęzycznie śpiewacie?
6: Dwujęzycznie, a nawet śpiewamy, powiedziałabym, wielojęzycznie, bo śpiewaliśmy i w języku angielskim, bo w swoim repertuarze mamy piosenkę na przykład Elvisa Presleya. Śpiewaliśmy w cerkiewnosłowiańskim, bo śpiewaliśmy na koncercie poświęconym poświęconym religii prawosławnej i poprawcie mnie, i śpiewamy piosenkę w tradycyjnym afrykańskim języku rdzennych mieszkańców Zulu, jeśli nie pomyliłam, Siyahamba.
1: To co, fajnie pracuje się w sfeminizowanej grupie?
5: Powiem tak, ja nie narzekam. Ogólnie myślę, że dogadujemy się z dziewczynami jak najbardziej.
1: No a masz takie partie do zaśpiewania, które są dla ciebie mega wyzywające?
5: Wiesz co, jak najbardziej są takie partie. Zazwyczaj są to partie bardzo wysokie, które momentami muszę po prostu solidnie przećwiczyć, żeby to wyszło i wychodzi dopiero za 10 razem. Natomiast takim głównym problemem jest, myślę, też brak pozostałych głosów męskich, ta dysproporcja. No trzeba się bardzo pilnować samodzielnie i dużo tej pracy własnej włożyć, żeby po prostu zaśpiewać wszystko czysto.
1: Widziałem plakaty, że cały czas nabór do chóru trwa. Chodzisz i namawiasz kolegów, żeby wstąpili?
5: Wcześniej tak było, w tym momencie uważam po prostu, że jeżeli są osoby, które chcą to robić i są zainteresowane, to wiedzą, gdzie się zgłosić. Te plakaty są ogólnodostępne przez cały ten okres, praktycznie od początku roku akademickiego. No uważam, że na ten moment, kto miał widzieć, to widział.
6: Dobra, Darek, sam musisz.

0: jeszcze zapytam o dobór repertuaru, bo kolędy kolędami, ale no oprócz kolęd też trzeba coś innego śpiewać.
1: No właśnie, tak jak wspominałam, ja dobieram repertuar do możliwości swojego chóru, więc na razie jesteśmy chórem początkującym, więc i ten repertuar nie jest tak zaawansowany, ale staramy się, żeby był różnorodny. Po pierwsze, ja bardzo bym chciała, żeby moi chórzyści potrafili odnaleźć się w każdej sytuacji i na każdej imprezie, czyli i za stołem biesiadnym, i na koncercie poświęconym właśnie jakiejś religii. Występowaliśmy na jarmarku wielkanocnym, i na Dniu Patrona, i na inauguracji roku, i tak mogłabym mnożyć. Więc ja bym chciała, żeby w każdym repertuarze się odnaleźli i to mi się udaje, bo śpiewamy, tak jak już mówiłam, i świeckie piosenki, pierwszy przykład, Hej Sokoły na przykład. Drugi przykład, Elvisa Presleya, piosenkę śpiewamy I Can't Help Falling in Love, więc nasz repertuar jest różnorodny, bo właśnie zależy mi na tym, żeby odbiorca, a odbiorca też jest różnorodny, żeby każdego odbiorcę zadowolić, żeby nie zamykać się czymś jednym tylko i wyłącznie.
2: Nazywam się Magdalena Wójcicka.
0: Masz swoje ulubione utwory?
2: Raczej nie wybieram jakichś ulubionych utworów, wszystkie są odpowiednie, ale uważam, że takim ciekawym wyborem jest Sia Hamba, ze względu na to, że jest to język, który jest raczej mało popularny i nieznany, także uważam, że to może być ciekawy wybór.
0: Pierwszy występ przed publiką, duża trema była?
2: Raczej nie było dużej tremy z tego względu, że też od zawsze śpiewałam i udzielałam się głównie jako solistka, także takie występy nie były mi straszne i były już za mną.
0: Czyli często zdarza ci się robić wprowadzenie do utworów, najpierw solo, a potem reszta dośpiewuje?
2: Nie, raczej nie, tutaj wszyscy działamy razem, wspólnie.
0: Pracujecie cały czas nad tym.
2: Tak, zgadza się.
0: Rozumiem, że macie jakiś plan na ten rok, więc co, przyjmiecie zaproszenie, jak tylko takie przyjdzie, nie wiem, gdzieś na ogólnopolski przegląd chórów, nie wiem, cokolwiek.
1: Oczywiście, że bardzo byśmy chcieli wyjechać ze swoimi koncertami z Białej Podlaskiej. Na razie jeszcze pracujemy nad tym, żeby, tak jak Darek wspomniał, mieć więcej tenorów, więcej basów, żebyśmy mogli nazywać się pełnym chórem mieszanym, więc na razie nad tym pracujemy. Ja bardzo się cieszę, że moi chórzyści nie wymagają wyjazdów gdzieś tam dalej, że lubią te koncerty, które tutaj na miejscu, w których mogą się realizować, ale tak, no oczywiście marzy nam się. Marzy nam się na przykład wyjazd warsztatowy, może gdzieś niedaleko na jakiś weekend, żebyśmy mogli przez 2 dni w swoim własnym gronie poćwiczyć coś i nie musieć wracać szybko do domu i do obowiązków.
2: Dzień dobry, nazywam się Julia Grochowska.
0: Czy myśleliście może o tym, żeby na festiwalu wschodniosłowiańskich kolęd w Terespolu wystąpić?
2: Ojejku, myślę, że całkiem czulibyśmy się przygotowani nawet na taki występ, biorąc pod uwagę dotychczasowy repertuar, także tutaj puszczam oczko do pani Moniki, że to może być jakaś ciekawa opcja.
0: Kto dba u was w kapeli o akompaniament?
3: Nazywam się Sofia Popowicz. Dba pani Monika, oczywiście. Ona wybiera nam piosenki, ale jak u nas był koncert kolęd, to oczywiście, że były kolędy z ukraińskie i właśnie ja przesyłałam jakieś kolędy, bo śpiewam też od 6 roku życia i bardzo mi cieszę, że my mamy w tym repertuarze piosenki ukraińskie i kolędy, ponieważ bardzo to jest aktualne teraz i no i bardzo tęsknię za moim domem w Ukrainie i dlatego bardzo uwielbiam swój chór.
4: Dzień dobry, nazywam się Anastazja Haluszko.
0: To teraz ty powiedz, jak tutaj trafiłaś? Chóru.
4: Właśnie był pierwszy koncert chóru, to była Wigilia i ja właśnie tak zobaczyłam, że fajnie dziewczyny śpiewają, wszyscy i Darek też. Fajnie wszyscy śpiewają i tak chciałam też uczuć siebie w zespole, żeby gdzieś uczestniczyć i właśnie poszłam na próbę, bardzo się stresowałam na próbie, myślałam, że no będzie takie do nas podejście, że musimy znać i nuty i wszystko, żeby śpiewać w tym chórze, a było tak na luzie, pani Monika nas usłyszała, jak śpiewamy, była taka próba i później dołączyłam się do chóru.
0: Szykujecie jakieś takie wyzwanie przed sobą? Nie wiem, w tym roku lub za rok? Może takie naprawdę wyzwanie?
4: Nie wiem, po prostu chciałabym śpiewać, uczestniczyć, a jeszcze byłby fajny pomysł zagrać na pianinie, bo właśnie też na Ukrainie grałam przez 8 lat, skończyłam szkołę muzyczną, więc bardzo chciałabym zagrać dla chóru.
5: Nazywam się Maria Daraszuk.
0: Czy ty też masz już osiągnięcia, jeżeli chodzi o muzykę, a może o śpiew?
5: Szczerze mówiąc, no tak uważam, że
4: że mam po prostu predyspozycję do tego, aby dobrze śpiewać. No, tak naprawdę miałam to jakoś tak wewnątrz, a zaczęłam śpiewać od 13 lat. Występy w szkole mnie zapraszali, żeby tam w języku angielskim zaśpiewałam na Białorusi, czy jeszcze coś. No i przyszłam do chóru, bo chciałam rozwijać te umiejętności tak naprawdę. I bardzo się cieszę, bo tutaj tak ciepło się czuję. Po prostu jest to dla mnie tak naprawdę taka duża rodzina.
0: I fajne piosenki śpiewacie.
4: Tak, śpiewamy fajne piosenkę. A ja bym jeszcze powiedziała, że ciekawe.
0: Czy wobec tego, jak robicie rekrutację do chóru, to czy sprawdzacie, czy dana osoba miała już jakieś doświadczenie ze śpiewaniem, bo jak na razie to wszyscy jakieś tam doświadczenie mieli.
1: Miałam szczęście, że do mnie trafiły osoby, które mają doświadczenie, jeśli chodzi o śpiew, ale tak jak już mówiłam na początku, żadna z dziewczyn nie skończyła szkoły muzycznej, jeśli chodzi o śpiewanie, więc moim zadaniem jest przekazanie im jak najwięcej informacji o emisji głosu, o technice śpiewu. No i nie jest to proste, dlatego że mamy bardzo mało czasu w ciągu tygodnia na próbę, więc oni domagają się większej ilości ćwiczeń z emisji głosu i ja postaram się, oczywiście to jest dla mnie wyzwanie, temu sprostać, ale na chwilę obecną przemycam jakieś tam ćwiczenia w trakcie śpiewania utworu. Ja uważam i wydaje mi się, że sukcesem tego chóru jest to, że po pierwsze, że jesteśmy bardzo zgraną grupą i lubimy spędzać ze sobą czas i uważam, że właśnie na próbie jest i wesoło czasami, jest i czasami tragicznie, bo ja potrafię wyrywać sobie włosy z głowy, jak śpiewamy 10 raz to samo i nam nie wychodzi. Nikt się nie obraża, traktujemy się naprawdę po przyjacielsku. Ja uważam, że sukcesem tego chóru jest to, że on przetrwał przez rok, bo to nie jest pierwszy chór, który na tej uczelni istnieje. Poprzedni, jeszcze ze świętej pamięci profesora Bergiera, istniał bardzo krótko. Ludzie nie mieli tyle zapału, a ta grupa daje mi taką energię do kolejnych spotkań, do kolejnych prób, że naprawdę chce mi się na tę próbę przyjeżdżać. Więc uważam, że sukcesem tego chóru są przede wszystkim chórzyści.
0: W ciągu tego roku były rotacje? Ktoś przyszedł, odszedł?
1: Tak, były rotacje. Nie pamiętam dokładnie, czy to były dwie dziewczyny, ale były takie, które ze względów zdrowotnych musiały zrezygnować z nadmiaru obowiązków, musiały zrezygnować. Więc ja takie rezygnacje rozumiem, żadnych innych nie przyjmuję do wiadomości.
0: To planujecie już wydać własną płytę?
1: O, ja już o tym myślałam na samym początku. W dzisiejszych czasach tak łatwo jest nagrać płytę. Potrzebujemy tylko pieniążków. Mam nadzieję, że może za jakiś czas pan rektor przystanie na nasz pomysł i spróbujemy nagrać płytę. Myślę, że to będzie płyta z kolędami, że w ten sposób moglibyśmy też składać ludziom życzenia, wręczając im naszą płytę.
0: Jeśli chodzi o koncerty, to już macie kalendarz zapełniony na ten rok?
1: Tak, my mamy bardzo dużo koncertów. Ja wręcz muszę odmawiać, bo moje obowiązki też osobiste nie pozwalają mi na taką ilość koncertów, ale też nie chciałabym, żeby chórzystom w głowie się poprzewracało. Ale jesteśmy we ścisłej współpracy z Urzędem Miasta, uczelnia oczywiście. W tym roku dla nas nowość, występowaliśmy w Bursie, gdzie byliśmy bardzo ciepło przyjęci. Jeden z fajniejszych, jeden z takich ciekawszych koncertów w naszej historii. Więc tak, mamy już, po trosze już zapełnia się nasz kalendarz.
0: Jesteście już na tyle przygotowani, że moglibyście ruszać w Europę?
2: Ciężko jest to stwierdzić. Myślę, że na razie trzeba zacząć od Polski, a dopiero później myśleć o Europie.
0: Ale już powoli jesteście rozpoznawalni.
2: To bardzo się cieszymy z tego powodu. Miło nam to słyszeć.
0: Gdzie można was posłuchać? Może na platformach muzycznych swoje utwory już zamieszczacie, czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie. Aż tak zaawansowani nie jesteśmy, żeby tak upubliczniać nasze występy. Na razie tylko na koncertach i na nie serdecznie zapraszamy. Jeśli państwo zobaczycie na plakacie, że będzie występował chór Akademii Bielskiej, zapraszamy. My też staramy się angażować publiczność w swoje występy. Zawsze do nich coś zamachamy, zawsze zaprosimy do wspólnego śpiewania, bo też na tym nam zależy, że nie tylko na tym, żeby nas oglądano i słuchano, ale też, żeby integrować publiczność z chórzystami.
0: Plakat plakatem, ale czy macie fanpage?
1: No to powiem to. Nadmiar obowiązków niestety uniemożliwia mi prowadzenie kolejnego fanpage'a. Studenci, czyli chórzyści, też są bardzo zajęci. Wiemy, ile trzeba pracy włożyć w prowadzenie takiej strony,
0: ale to jest też...
1: myślę, że to jest właśnie wyzwanie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że to jest dla nas wyzwanie. Ja wiem, że ważny jest fanpage w dzisiejszych czasach.
0: Metoda na dobre komunikowanie się z odbiorcami.
1: Tak.
0: Zapraszanie ich na koncert.
1: Też. Więc na pewno fanpage...
0: powstanie.
1: Tak, na pewno fanpage powstanie.
0: Chór Akademii Bielskiej, bardzo dziękuję za rozmowę, no i będziemy czekać na wasze osiągnięcia.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
6: Zespół śpiewa pieśni w różnych językach i regularnie występuje podczas akademickiej katolickich oraz miejskich uroczystości, a przy tym dynamicznie się rozwija. Chór Akademii Bialskiej nie wyklucza też nagrania własnej płyty.